0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: W tych smutnych oczach nie chcę spadać, spadać, wiesz.
2: Nie mam sił, kiedy jest.

0: Hit na maksa.
1: RMF Max Szczecin.
2: Teraz wiem, co było tylko z nami.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP. RMF Max Szczecin.
1: Świat nie ma sensu. Trzeba go nalać samemu.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Dracula właśnie poszedł spać, a świat się budzi, bo to poranek RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko!
1: Dzień dobry i zapamiętać proszę od rana ważny cytat na dzisiaj. No. Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem.
0: Wow! Brak oczekiwań pozwala uniknąć rozczarowań.
1: Właśnie.
0: Tak mówi mój mistrz. RMF Max. A jakbyście chcieli, to się możemy pozamieniać na mistrzów.

0: Milki i jego gorąca nowość o poranku w RMF Max Just the way you are.
1: Naukowcy już wiedzą, które kolory najbardziej lubią inteligentni ludzie.
0: Które?
1: Lubią niebieski i zielony, no. A bardzo nie lubią czerwonego.
0: Niebieski, zielony, czerwony. To Azerbejdżan ma taką flagę.
1: Bardzo, przepraszam, Prymus się odezwał.
0: Tak.
1: Bardzo przepraszamy, Azerbejdżan, głupio wyszło.

0: atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki, będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
5: I po reklamie.

0: Avicii. On wie, jak pościelić, żebyśmy się wyspali. Ale to dopiero jutro, bo teraz jest czwartek, prawie szósta. Za chwilę informacyjny flash z regionów RMF Max.
1: I rekordowo wielki rubin. Aha. Ponad 2 kilogramy czerwonego klejnotu wydobyto ostatnio.
0: 2 kilo to jest wielki rubin?
1: No.
0: 50 kilo ważył rubin telewizor w dużym pokoju.
2: Czas na lokalne newsy w skrócie. Monika Kołtowska, to jest Flash w RMF Max Szczecin. Podał się za swojego brata, bliźniaka, po to, by uniknąć odpowiedzialności. Więcej faktów w tej sprawie zebrał Dawid Siwek.
3: W lipcu zeszłego roku na ulicy Księcia Bogusława w centrum Szczecina policjanci zatrzymali do kontroli Volkswagena Golfa. Badanie kierowcy narkotestem wykazało, że był on pod wpływem marihuany. Dzień później Patryk C. sam przyszedł na komisariat i oświadczył, że podczas interwencji podał dane nie swoje, a swojego brata, bliźniaka. 25-latek usłyszał za to zarzut fałszywego oskarżenia innej osoby. Okazało się, że był już wcześniej karany. Teraz ponownie stanie przed sądem, a za podanie danych brata grozi mu nawet 5 lat odsiadki.
4: To jest RMF Max Szczecin.
2: Kolejna duża inwestycja rozpocznie się wkrótce na Zamku Książąt Pomorskich.
5: Zgodnie z opiniami archeologicznymi, które do nas dotarły, no to jeśli chodzi o duży dziedziniec, to on został dosyć dobrze przebadany. Przebudowa opery 2013-2015. Przy tej okazji były prowadzone intensywne prace archeologiczne. Być może jakieś niespodzianki pojawią się na dziedzińcu menniczym, bo ten został mniej zbadany, no ale to już okaże się podczas robót budowlanych.
2: Po odbudowie skrzydła północnego i gruntownym remoncie zamkowych tarasów czas na przebudowę dziedzińców. Tyle krótko o tym, co na zamku, a mówiła Wioleta Słoka, dyrektor tego miejsca. Jest apel szczecińskiego ZWIK-u. Chodzi o koszenie trawy i późniejsze odpady.
6: Ile jeszcze kałuża i możemy być niezadowoleni, że nie możemy przejść suchą stopą w danym miejscu, no to nie jest jakiś ogromny problem. Problem pojawia się wtedy, kiedy ta woda, nie mając ujścia w tej kratce, znajduje sobie inne. Grawitacja jest nieubłagana, więc te niżej położone posesje, garaże, piwnice mogą być zalane przez ten deszcz, który po prostu nie może odpłynąć. Te problemy będą razem z deszczem bardzo zauważalne.
2: Skoszona trawa, która nie zostanie sprzątnięta, jest przenoszona przez wiatr i wpada do kratek i studzienek, po czym zapycha je. To z kolei powoduje, że nie spływa do nich deszczówka. Co gorsza, są też tacy, którzy specjalnie właśnie w ten sposób pozbywają się tego, co skosili w ogródku. O rozsądek w tej sprawie apelowała Hanna Pieczyńska ze ZWIK-u. A teraz we Flaszu w skrócie o zapisach na Puchar Magnolii.
7: Bazą zawodów będzie przystań Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, a na starcie zobaczymy jachty jednokadłubowe w kilku klasach, m.in. KWR, Yardstick oraz Karina. Zmagania potrwają 2 dni, 23 i 24 maja. Zakończy je oczywiście wręczenie pucharów i tradycyjne ognisko dla uczestników. Elektroniczne zapisy dla załóg, które chcą stanąć do rywalizacji na wodzie, już ruszyły i potrwają do 20 maja. Po tym terminie rejestracja będzie możliwa jedynie osobiście w biurze regat. Szczegóły i zapisy na stronie centrumżeglarskie.pl.
2: Relacjonowała reporterka RMF Max Renata Pasiut. Zostańcie z nami.

0: gdybyście tankowali jedynie energię płynącą z dystrybutora RMF Max, to kontrolka braku paliwa nigdy by wam się nie zapaliła. 10 minut po godzinie 6, tacy jesteśmy.
1: Pięknie, a to nie koniec dobrych wiadomości, bo program CPN, czyli ceny paliw niżej, dzięki któremu trochę przyjemniej jest na stacjach benzynowych, zostaje do końca maja.
0: Brawo, 6,28 to na dzisiaj, 6,80, nie, przepraszam.
1: Co ty mówisz?
0: Bo mam z wczoraj.
1: No właśnie.
0: 6,39 dzisiaj, bo widzisz, to ma znaczenie.
1: Maj,
0: 6,39 dzisiaj, 6,92 dieselek dzisiaj.
1: Tak dzisiaj zobaczycie na tych, jak to się nazywają, pylony?
0: Pylony,
1: no. Na pylonach.
0: Naprawdę?
1: Co?
0: Dzień dobry, pan pylon, Asia
1: Pani
0: Meus.
1: Pani dystrybutor, dzień dobry.

0: to teraz jeszcze gorąca kawa i droga do pracy bez korków. I jak jest Damiano Dawid w RMF Max, to już mamy pełen pakiet na dobry czwartek.
1: Dobra wróżka Joanna Meus.
0: Tak wam wróżę.
1: 20 tak. minut po godzinie 6 wyczarowała gazety. I to w ogóle też jest na pierwszych stronach we wszystkich możliwych internetowych portalach. Premier Donald Tusk na kongresie Impact 26 w Poznaniu.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?

0: Wielkie mięśnie.
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: Wspierają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zaprasza Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
3: I po reklamie.

0: albo czwartek. 27 minut przed godziną 7. Słuchacie RMF Max. Hity na maksa lecą właśnie u nas.
1: Szkoła zatrudniła kota, wyobraźcie sobie. I kot jest normalnym, regularnym dyżurnym na korytarzu. No. Chodzi, spaceruje, uczniowie go głaskają. Kot jest do kochania, do przytulania się. I dzięki temu uczniowie są bardziej zadowoleni, wyluzowani, mają lepsze efekty w nauce. Piękna sprawa.
0: Super sprawa. Ja kończyłem szkołę w czasach, kiedy kot nie był potrzebny, bo ludzie się łączyli w pary na korytarzach.
1: Nie tak dawno.
0: To może się wydawać, że było dawno, bo teraz jest nowość. I Bausa, i Magnetic, i prawie 27 do 7.

0: od samego rana hity na Maxa grają w RMF Max, także teraz 21 minut przed siódmą.
1: A do tego wjechały właśnie wejścióweczki na koncerty, które już zostały nazwane największym wydarzeniem tego sezonu. Bilety na Taco Hemingwaya będą do wygrania tu w RMF Max po siódmej. Bądźcie blisko, by je zdobyć.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
4: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
12: Zaprasza Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
13: I po reklamie.

0: w tym numerze, a pom-pom rewelacyjnych w tym hicie na maksa akurat nie brakowało. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiemy, że to lubicie, bo my też szalejemy za tym numerem. 10 minut przed siódmą.
1: Jest sposób na tańsze truskawki i to nas wszystkich ucieszy. Trzeba sobie tylko pojechać na samozbiór. To znaczy, że jedziesz na pole, na którym rosną truskawki, wchodzisz, sobie zbierasz do kobiałki czy do koszyczka, płacisz i wychodzisz.
0: A łatwo odróżnić, jakby ktoś się zastanawiał, czy plantacja truskawki jest w tym samozbiorze, czy nie jest, to łatwo się odnaleźć. Przychodzisz na plantację i zastanawiając się, czy ona działa na zasadach samozbioru, idziesz, zbierasz i jak cię nikt nie goni, to znaczy, że samozbiór jest tam dozwolony. Another talk to you. 9 minut do 7.

0: Jest Dawid Podsiadło w RMF Max, no i jest fajnie, a będą bilety na Taco Hemingwaya i będzie jeszcze fajniej.
1: No jedyne, co nam może zepsuć ten przyjemny czwartkowy poranek, to utrudnienia na Krajowej 62 na Mazowszu, ale słuchacie Maxa, jesteście na bieżąco, ogarniamy z wami te kłopoty. Zostańcie na więcej ważnych informacji, będą we fleszu za 4 minuty o 7.
2: Reklama. To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
3: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów w sąsiedztwie lasów z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
13: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Flash Sport i pogoda w RMF Max. Minęła siódma, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Poranne wydanie Flash otwieramy doniesieniami z Ukrainy. Rosjanie nad ranem uderzyli w Kijów. Co najmniej jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Drony i pociski uszkodziły kilka budynków, w tym 12-piętrowy wieżowiec. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. A to są najważniejsze informacje w skrócie. Amerykański prezydent Donald Trump jest obecnie w Pekinie. Został uroczyście powitany przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. To pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Kiedy pojawiały się trudności, rozwiązywaliśmy je. Dzwoniłem do ciebie, a ty dzwoniłeś do mnie, kiedy mieliśmy problemy. Ludzie nie wiedzą, że kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. Tak o poranku zwracał się do przywódcy Chin amerykański prezydent. Liderzy dwóch największych światowych mocarstw mają rozmawiać o bezpieczeństwie, handlu oraz sytuacji wokół Tajwanu. A my oczywiście o wszystkim będziemy was informować.
0: Słuchacie RMF Max.
1: To teraz wróćmy do tego, co szczególnie interesuje teraz polskich kierowców. Program rządowego obniżania cen paliw będzie przedłużony. Niższe stawki VAT oraz akcyzy na wybrane paliwa silnikowe pozostaną z nami do końca maja. Informację potwierdził wczoraj minister finansów Andrzej Domański.
2: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie ciśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1,6 mld zł.
1: Tyle od Krzysztofa Berendy, a my mamy informacje dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na Krajowej 62 na Mazowszu. To jest odcinek Wyszków-Łochów w pobliżu miejscowości Skuszew. Doszło do zdarzenia osobówki z busem. Ruch odbywa się wahadłowo.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
1: Intermediola sięgnął po Puchar Włoch. W finale ograł Lazio 2-0. Na polskich stadionach zaległe spotkania piłkarskie Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała 2-0 Raków Częstochowa i została wiceliderem, a w Gdyni tymczasem bezbramkowy remis w spotkaniu Arki z Górnikiem Zabrze. Zmieniamy dyscyplinę. 67 minut wystarczyło Idze Świątek do pokonania Jessiki Peguli. Nasza tenisistka awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Wynik spotkania 6-1, 6-2.
3: Na pewno dużo rzeczy działało i dużo rzeczy fajnie zrobiłam.
1: Mówiła w rozmowie z Kanal Plus Sport Iga Świątek. Walka o finał dziś o 20:30. Rywalką naszej tenisistki będzie Elina Svitolina.
0: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
1: Jest ogromna szansa na to, że dziś w wielu miejscach w Polsce pokaże się słońce, szczególnie na południu i na południowym wschodzie kraju, a także częściowo w centrum. Rzeczywiście tego błękitu będzie sporo, ale pojawią się też w ciągu dnia jakieś chmury i te chmury mogą nawet przynieść opady deszczu. Przelotne, ale jednak. Miejscami, na przykład na północnym zachodzie i na północy kraju, może zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni w Trójmieście, 18 zobaczymy w Krakowie i w Warszawie, a 20 stopni w Rzeszowie.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
4: Czwartek będzie lepszy niż się spodziewaliśmy, bo do wygrania m.in. 300 za parę chwil tu w RMF Max.

0: Absolutne szaleństwo, poranka, czwartek w RMF Max, 9 minut po godzinie 7. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek, zrobimy wam fajny dzień.
1: I absolutne zaskoczenie wczoraj na boiskach Hiszpanii. Barcelona przegrała niespodziewanie z Deportivo Alaves. To jest w ogóle klub z końcówki tabeli, więc nikt się tego nie spodziewał. 0-1 przegrali.
0: Ale impreza po tym, jak wygrali ligę, to była dobra, nie?
1: No właśnie.
0: Nasi na autobusach, Wojtek tam z Robertem.
1: I nasi byli też na boisku, i Wojtek i Robert. I piszą teraz o Wojtku, który pomimo tego, jak wyglądał na ulicy, to jest cytat, gdzie jadł jak obżartuch i przez całą trasę nie przestawał pić, to w tym spotkaniu zagrał imponująco.
0: Brawo, to jest świetna wiadomość dla całej drużyny, że Wojtek jednak w tej Barcelonie zostaje jeszcze z Robertem, nie wiadomo, bo jak jeszcze tam trochę posiedzi, to ich nauczy dobrze imprezować, nie? To już potem nie było tak problemów. Alaves, Deportivo Alaves, co to za Alaves?

0: wspaniały Wiktor Waligura i jego piękne cztery pory roku i od razu świat się robi taki lepszy w ten czwartkowy poranek.
1: Do tej pory nasi takie wrażenie robił nie Waligura, ale Wyrwidom, więc musicie być pewni, że jeśli chodzi o porannych superbohaterów, to konkurencja jest bardzo, ale to bardzo wymagająca. 18 minut po godzinie 7, słuchajcie, poranka RMF Max, przygotowaliśmy dla was 300 wy, to jest fajna rzecz, tylko trzeba się pochwalić, bo dzisiaj, jak zawsze o poranku, jesteście naszymi oczami.
0: Dzisiaj zbieramy rzeczy ładne i pytamy was, co ładnego widzicie po drodze do pracy, albo co ładnego macie za oknem.
1: Za oknem.
0: I wszystko to, co ładne, wpakowujecie w SMS-a i wysyłacie tę wiadomość pod numer 3001, bez żadnych dodatkowych kosztów, a potem 300.
1: Co ładnego za oknem? Piszcie. Ja dzisiaj miałem ładny prawy pas. Cały wolny. Prawy pas był wolny,
0: a
1: lewy był zapchany na przykład.
0: Ja widziałam parującą rzekę.
1: A to zawsze jak z oczyszczalni spuszczą, to tak potem paruje. Co ładnego za waszym oknem o poranku, piszcie SMS-owo 3001.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. Tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy zł.

0: magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
5: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
6: I po reklamie.

0: Moje odbicie w lusterku. Najczęściej pojawiająca się historia pod tytułem: co fajnego, pięknego dzisiaj zobaczyliście o poranku.
1: I bardzo nas to cieszy, bo trzeba się kochać niezależnie od okoliczności.
0: Tak jest, sąsiedzi remontujący dach.
1: I wskazówka paliwowa na full, to też jest piękne.
0: Super, super, super. Cześć Asia, siemano rano.
2: Cześć.
0: Cześć, zaspana Joanna, czy Joanna wyspana?
2: Średnio wyspana, ale okej.
0: A co pięknego widziałaś dzisiaj za oknem?
2: Oczywiście wolne miejsca parkingowe na parkingu pod którym.
0: No to jest sama radość, miejsca parkingowe, które są wolne i można tam sobie ustawić autko. Piękna rzecz.
1: One wróżą,
0: o 7:30.
1: Wróżą dobry dzień i sukces, dlatego lecimy dzisiaj razem samochodem.
0: Aha.
1: Cały świat mówi o tym, że prezydent Ameryki poleciał do Chin, więc my też lecimy, a raczej jedziemy do Chin w Polsce. Mamy takie, bo to jest część wsi Studzionka na Śląsku.
0: Proszę bardzo, więc ja do Chin jadę z Ameryki. Także jest taka miejscówka w Polsce, Aśka?
1: Z Syberii.
0: Syberii.
1: Pod Łodzią też taką mamy.
0: No i kto ma bliżej, Asia czy Irek? Decyduj. Asia czy Irek do Chin? Asia czy Irek? Ameryka czy Syberia? Ameryka czy Syberia? No.
2: Asia.
1: Ach, no nie. Jednak Irek, Ameryka ma bliżej. 200 ci zostały, bo za złą odpowiedź zabieramy ci 100. Lecimy dalej. Ja do Chin jadę z Moskwy.
0: Tak
1: też
0: chciała,
1: w Polsce.
0: Tak chciała. A ja z Aten. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek? No, Asia, no.
2: Asia?
0: No,
1: dobrze!
0: Piękne imię, Asia, uwielbiam.
1: Jest tu trzecie pytanie.
0: Jedźmy tą drogą, nie pomyl się, bo ja do Chin jadę z Tajwanu.
1: A ja z Korei.
0: Z Korei.
1: Też w Polsce zaznaczmy.
0: Aśka,
1: kto ma
0: czy
1: bliżej?
0: Czy Irek, no.
2: Jak Asia.
1: Brawo!
0: Super, bo już miałem w ramach odpowiedzi zapytać, jak masz na imię.
1: 200, Asia, lecą do ciebie.
0: Pięknego dnia, kochana. Oby miejsce parkingowe wolne było też dla tych, co przyjadą po tobie.

0: Robi nam czwartek, 22 minuty przed godziną 8. Mamy wielu takich artystów, wiecie, kategoria hity na maksa zobowiązuje.
1: A teraz uwaga, uwaga na napoje ze słodzikami.
0: O, ja czasem piję takie bez cukru, no.
1: A widzisz, one są bez cukru, ale ze słodzikiem, a naukowcy właśnie odkryli, że słodzik powoduje, że robimy się jeszcze bardziej głodni niż przed wypiciem tego napoju.
0: Czuję się usprawiedliwiony, przepraszam. Tak, kolka bez cukru.
1: A potem trzy burgery.
0: A burger podwójny, wiadomo.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juwenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: ludzi na A jest Alok, a na K jest Khalid. I oni razem grają w RMF Max. Wszystko po to, żebyście mieli super start w czwartek.
1: 12 minut i godzina 8. Kto chce wygrać bilety na koncert Taco Hemingwaya w Trójmieście? Najbliższy weekend. Mamy wejścióweczki, dwa podwójne do wygrania zaraz po godzinie 8.
0: A na razie wielka afera w Łodzi. No. Za 6 milionów złotych zamontowano przy ulicy Piotrkowskiej słupki, tak, które w założeniu miały być niezniszczalne. Takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
1: Takie rzeczy w Łodzi.
0: Takie w Łodzi.
1: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla Łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.

0: A, Taco, wejściówki podwójne rozdajemy wam po godzinie 8:00, koncert Taco Hemingwaya w najbliższy weekend w Trójmieście.
1: A o 8:00 nowy Flash i Flash sportowy, a w nim kiedy trzymać kciuki za Igę Świątek?
0: Zawsze trzymać.
1: Dzisiaj szczególnie.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
14: I po reklamie.

0: zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
2: Dbamy o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Mamy zestaw najnowszych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Witam ponownie, minęła ósma. Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Po porannym ataku na stolicę Ukrainy trwa akcja ratunkowa. Jedna osoba zginęła, co najmniej 16 zostało rannych. Pociski uszkodziły kilka budynków. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o uderzeniach rakietowych także na inne regiony Ukrainy, w tym na obwód charkowski, sumski i czernichowski. 2 godziny 15 minut trwało spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie. Rozmowa odbyła się w Wielkiej Hali Ludowej. Tuż potem Xi spotkał się z grupą szefów amerykańskich korporacji. Delegacji USA m.in. szef SpaceX i Tesli Elon Musk, szef Apple'a Tim Cook i szef Nvidia Jensen Huang. Przywódca Chin oznajmił biznesmenom, że drzwi jego kraju otworzą się szerzej, a przed ich firmami otworzą się szersze perspektywy. Kolejnym punktem wizyty prezydenta USA będzie zwiedzanie świątyni nieba. Na biznesowej mapie Polski z kolei mamy coraz więcej firm, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W krajowych rejestrach w pierwszych 3 miesiącach roku pojawiło się blisko 90 tysięcy nowych przedsiębiorstw. To wzrost o 2% w skali roku. Największe przyrosty widzimy w sekcji transport. Tu mamy 11% skok. Czy to w takim razie oznacza, że to dobry czas na założenie firmy?
3: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach, z jakim przygotowaniem.
2: Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o Finansach radzi omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
3: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
2: Mówił Maciej Danielewicz. A teraz o uwagę prosimy kierowców. Mamy kiepską wiadomość. Hurtowe cenniki Orlenu poszły w górę. Jutro na stacjach paliw zobaczymy zmianę. Benzyna 95 ma kosztować o kilka groszy więcej, ale olej napędowy ma potanieć o 10 groszy na litrze.
0: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
2: Odliczamy godziny do starcia Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Dziś o 20.30 na korcie Foro Italico w Rzymie. Walka o finał. Nasza tenisistka pewnie pokonała wczoraj Jessica Pegule. Wynik meczu 6-1, 6-2. A z kortów przenosimy się na murawę. Puchar Włochy od wczoraj jest już w rękach Interu Mediolan, który w finale pokonał Lazio 2-0. W 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wygrana Jagiellonii Białystok nad Rakowem. Częstochowa Duma Podlasia pokonała gospodarzy 2-0. A w zaległym spotkaniu Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze bezbramkowy remis. Tymczasem nasi piłkarze ręczni w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata pokonali Austrię 26-25.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
2: Najwięcej błękitu dziś zobaczymy na południu, w centrum i na południowym wschodzie kraju. Natomiast północny zachód i północ będą się mierzyły z burzowymi chmurami. No, jeśli chodzi o termometry, to tutaj już trochę więcej niż ostatnio. 15 stopni maksymalnie zobaczymy nad morzem, w Zielonej Górze. 16 z plusem pojawi się w Poznaniu i we Wrocławiu. 17 stopni to Katowice, Warszawa, Kraków 18 i najwięcej 20 w Rzeszowie.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: A na zegarach RMF Max 5 po 8.

0: i Remi. Ten numer jest tak dobry, jakby to Calvi i Remi wymyślili zabawę przy muzyce. I Explosion.
1: Może tak było.
0: 11 minut i 8, tu RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Witajcie o poranku.
1: Trzeba będzie płacić za dodatkowy talerz w restauracji. Takie zmiany w sezonie wakacyjnym. Czyli ty sobie na przykład zamawiasz ten, nie wiem, placek z gulaszem.
0: No.
1: A ja bym tylko chciała... Troszkę bym chciała tylko spróbować, bo ja nie chcę całego. No. No i za ten drugi talerz, co mi go kelner przyniesie, żebym sobie właśnie to troszeczkę spróbowała, no to trzeba będzie ekstra do rachunku sobie doliczyć.
0: Oni nam doliczą, ja bym sobie nie doliczał.
1: Znaczy ty musisz zapłacić.
0: Ale zobacz, jaka to jest piękna okoliczność.
1: Gdzie?
0: Tak narodził się oszczędny romantyk. Wspólny talerz, no bo drugiego nie zamawiamy, żeby zaoszczędzić. Jeden widelec, 4 euro w kieszeni. Akurat na kwiaty.

0: O poranku w RMF Max dla was zawsze to, co najlepsze i nie tylko w muzyce. Hity na Maxa grają cały czas.
1: A bilety? Bilety na koncert, na który już prawie nie ma ani jednej wejściówki, zostały tu w RMF Max.
0: Taco Hemingway na dwóch koncertach w Gdańskiej.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Ekspert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo, Ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: coś czułem, że dzisiaj będę miał dobry dzień, ale że tyle dla słuchaczy chcą zrobić dla nas, dla RMF Max, tylko dlatego, że mamy ostatnie bilety na Taco Hemingwaya.
1: To co, nie spodziewałeś się?
0: Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, bo dużo propozycji w stylu Kuby.
2: Ja za te bilety mogę wam wyczyścić komin, bo jestem kominiarzem.
0: Zwłaszcza od niekominiarzy. Kuba, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dzięki za twoją głosóweczkę.
1: Swoją propozycję ma też Natalia.
0: Natalia!
3: Ja bym wam oddała na przykład wszystkie swoje spodnie i chodziła bez spodni.
0: A musicie wiedzieć, że Natalia to jest naprawdę twarda negocjatorka.
3: Oddałabym wam swoje siostry, bo wolałabym mieć wejściówki.
1: I to nas przekonało!
0: I tak się wygrywa podwójny wjazd na Taco Hemingwaya do Trójmiasta najbliższy weekend.
1: Ekstra propozycja też od Ani.
0: Ania?
4: Cześć, razem z narzeczonym oferujemy wam weekend z chihuahuą. Wy się opiekujecie chihuahuą, karma we własnym zakresie, my idziemy na taco.
0: Dokładnie tak będzie. Wy jedziecie na taco, my ogarniamy chihuahuę, podwójne wejściówki lecą dla słuchaczy poranka RMF Max na Taco Hemingwaya.

0: Wiemy, jak zrobić, by dzień nabrał właściwego tempa. O 8.41 bez porannej kawki jesteśmy już na najwyższych obrotach, bo macie hity na maksa z RMF Max.
1: Sąd w Niemczech, wyobraźcie sobie, ukarał producenta czekolady, bo ten oszukiwał, zmniejszał wagę tabliczki, nie zmieniając jej rozmiaru, czyli na pozór wszystko było jak zawsze, a czekolada była lżejsza, chociaż liczba kostek się zgadzała.
2: I taka cieniutka w środku ta czekoladka, a oni to specjalnie robią, wiesz?
1: Specjalnie, żeby nas zdenerwować.
2: Nie, oni to robią dla nas specjalnie, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, bo taką cieńszą czekoladę to łatwiej połamać i się nią podzielić. Także Asia... Dzisiaj widzę, że bez czekolady dla mnie przynajmniej.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
14: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
16: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
15: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
5: Hity na Maxa.
11: Szczecin 98,4 FM.

0: Anima i Georgie w RMF Max podpowiadają wam, jak trzeba myśleć o tym czwartku. On będzie beautiful, bo jutro już jest piątek i dlatego wszystko jest bardziej beautiful.
1: Jezus Maria, to się boję ludzi, którzy mi mówią, co ja mam myśleć.
0: Tak, naprawdę, myśl.
1: Ja wam powiem, o czym teraz myśli cała Europa, okej? Okay? A my zdecydujemy, czy chcemy się tym zajmować, czy nie.
0: No.
1: Dodatkowy dzień wolny w pracy.
0: Zawsze.
1: Fajnie, fajnie, ale tylko dla niepalących. Łapiemy
0: fajnie.
1: Się. Ci, co nie robią sobie przerwy w pracy na papieroska, oni się domagają jednego dnia wolnego, bo pracują trochę więcej niż ci, którzy sobie tę przerwę na papieroska robią.
0: I tak sobie to policzyli, że im dzień wychodzi wolny.
1: Tak. Zapomnieli także o tych, co snusa sobie lubią na przykład. W ramach nikotynowej radości na przykład. Przepraszam, ja w imieniu pana prezydenta chciałem tutaj słówko wtrącić. Nowość od modelek.

0: Bardzo cenne informacje przed wakacjami we Fleszu RMF Max za 4 minuty o 9.
1: Nowy sposób na sprawne i wygodne podróżowanie po całej Europie.
0: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły. A w sprawie wygrywania dużych pieniędzy też będziemy mieli kilka podpowiedzi. Jak zawsze po 9.
2: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
7: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl. I po reklamie.
18: Żyj głośniej.
8: Miej fan.
18: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
1: Newsy w skrócie już teraz w porannym fleszu. RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska. Minęła 9:00.
20: Nowe przepisy ułatwiające podróżowanie koleją po Europie przedstawiła Komisja Europejska. Zgodnie z propozycją pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeśli podróż będzie obsługiwana przez kilku różnych przewoźników kolejowych.
21: System połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat.
20: O szczegółach informowała Katarzyna Szymańska-Borginią.
22: To jest RMF Max Szczecin.
20: Przed nami kolejna porcja propozycji na Noc Muzeów. Jej jubileuszowa 20. odsłona już w najbliższą sobotę. Na bieżąco sprawdzamy, gdzie warto będzie zajrzeć.
23: Szczecińska Izba Adwokacka, drugi debiutant. Zapraszają, żeby zobaczyć, jak wygląda Izba Adwokacka. Mają przygotowaną opowieści i historię szczecińskiej adwokatury, historię o tym, jak uszyć togę adwokacką. Mają również własną galerię pod Żabotem oraz archiwalia Izby gromadzone od lat 50. Trafostacja sztuki w Szczecinie. Mają wystawy, 3, sztuka współczesna oczywiście.
20: Dodała Elżbieta Jurska z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wyjątkowy ekologiczny projekt będą prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego celem będzie renaturyzacja rzeki Drawy i jej dorzeczy.
24: To dla nas jest wyjątkowy projekt, ponieważ nosi znamiona nie tylko projektu naukowego, ale praktycznego, o dużej wartości praktycznej.
20: Chodzi o poprawę warunków hydrologicznych i ochronę przyrody w dobie zmieniającego się klimatu.
24: Te blisko 5,5 miliona euro to są pieniądze, które pozwolą na renaturalizację jednej z najlepszych, najwspanialszych polskich rzek.
20: Dodał profesor Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Wójt gminy Kołbaskowo szuka swojego zastępcy. Taką osobę można po prostu powołać i może być to wybór włodarza samorządu. W tej podszczecińskiej gminie jednak o stanowisko trzeba zawalczyć. W konkursie kandydaci na stanowisko zastępcy wójta gminy Kołbaskowo będą musieli złożyć cały komplet dokumentów, w tym CV i list motywacyjny. Dodatkowo muszą spełnić sporo wymagań. Wśród nich są wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym. Na złożenie aplikacji chętni mają czas do 18 maja. To tyle w pigułce o tym, co w Szczecinie i okolicach. W kolejnym flashu powiemy o nowej propozycji od Teatru Współczesnego.
22: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. O poranku lekko deszczowo, pochmurno, ciśnienie niskie, więc dzień zdecydowanie możecie zacząć od kawy. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 14 stopni. Burze z piorunami mają się dziś pojawić. W piątek więcej słońca, tutaj 15 na termometrach. W sobotę około 15-16 stopni. No i weekend nam się zapowiada całkiem przyjemnie i słonecznie, raczej bez opadów deszczu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
26: Hity na maksa.
0: Coraz łatwiej wygrać duże pieniądze w RMF Max.
1: Duże to takie, które mieszczą się gdzieś pomiędzy 14 331, bo to za mało.
0: A 14 503, bo to za dużo.
1: I wszyscy wspomagacze waszych wygranych są na www.rmfmax.pl. Sprawdźcie, jak to się pięknie układa.
0: Nasza Mają z Irek Jakubek, zawsze po waszej stronie. Jutro o poranku.

0: Myślę, że przynajmniej odrobina szczęścia tego czwartkowego będzie zależała od Dawida Podsiadło i jego nowego numeru. Jest? Jest w RMF Max. Zagraliśmy. No to będzie dobry dzień. Dzień dobry, Karola Kowalska po tej stronie. O tej porze, czyli jak zawsze o 9:00, startujemy z najlepszym programem do słuchania w pracy, więc mam nadzieję, że słyszymy się na stanowisku i tak będzie aż do 13:00. Za chwilę u nas między innymi Dua Lipa, pojawi się też Oskar Cyms, więc każdy usłyszy coś fajnego dla siebie.
1: Max. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
10: Utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.

Bardzo go lubimy w RMF Max. Oskar Sims i co noc w byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Bibi Rexha i Faithless, New Religion u nas już dosłownie za chwil kilka, ale oprócz tego, że te numery, no to oczywiście o tym, co się dzieje w okolicy, o tym, co się dzieje w mieście, między innymi o tym, co się dzieje koncertowo, juwenaliowo, także będziemy sobie sprawdzać wspólnie, jak będzie można spędzić ten najbliższy weekend, nie tylko muzycznie, ale też między innymi odkrywając miasto, jakiego nie znamy, bo przed nami wyjątkowa noc muzeów, jubileuszowa, bo aż 20. No więc można się spodziewać, że dużo ciekawych wydarzeń, no i przede wszystkim ciekawych miejsc czeka na nas właśnie w ten weekend. Także jak ktoś jeszcze nie ma planów, to możemy się umówić, że plany mamy podobne. A jakie to są plany, powiem wam, jak zostaniecie z RMF Max. Fajnie, że jesteście za chwilę u nas między innymi, ale Farben.

0: Nowa, świetne, Body Talk od Alef Arben w Byle do Obiadu w RMF Max. Tak sobie myślę, że dla szefa to zawsze robimy za mało, a w pracy to pracy mamy wiadomo jak? Zawsze za dużo wszystkiego na głowie, prawda? Kto się zgadza, ręka do góry? O, i to jest bardzo dobry punkt wyjścia do zabawy. Za dużo, za mało w RMF Max. Nie powiem wam, ile jest do wygrania, bo to jest wasze zadanie. Coś pomiędzy 14 331 zł a 14 503 zł. Zawężamy zakres. Jeśli trafisz co do złotówki, cała kasa jest twoja. Nie uda się tym razem? No to i tak nie jest źle, bo 5 stówek na otarcie łez i tak ci wyślemy. rmfmax.pl to nasza strona. Tutaj wchodzicie, tutaj szczegóły, tutaj zgłoszenia. Max.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800

0: Kocia, ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 18 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem na ulicy Struga w Szczecinie. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. O poranku lekko deszczowo, pochmurno, ciśnienie niskie, więc dzień zdecydowanie możecie zacząć od kawy. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 14 stopni. Burze z piorunami mają się dziś pojawić. W piątek więcej słońca, tutaj 15 na termometrach. W sobotę około 15-16 stopni. No i weekend nam się zapowiada całkiem przyjemnie i słonecznie, raczej bez opadów deszczu.

Bruno Mars i Rose, no i od razu czwartek robi się zdecydowanie lepszy i przyjemniejszy. To jest Mylę do obiadu w RMF Max, najlepszy program do słuchania w pracy. I teraz uwaga, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i te ostrzeżenia dotyczą między innymi nas. Tak jest, alerty mają zacząć obowiązywać o godzinie 13 i potrwać do godziny 19. Te ostrzeżenia dotyczą między innymi zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz między innymi kujawsko-pomorskiego, więc jeżeli, no, zwłaszcza podróżujecie pomiędzy regionami, to wiedzcie, że gdzieś pewnie burza was złapie. Może też padać grad i więcej o tym już za moment w prognozie pogody, no bo dzieje się, słuchajcie, dzieje się. Przyszła ciepła pora roku, no to są i burze. Szczegóły już za moment w prognozie pogody, będzie też flash o 10.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
7: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juwenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
13: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
14: I po reklamie.
15: 10:00, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Od nowego roku mają wejść w życie zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Jak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister infrastruktury Dariusz Klimczak, to jest najpóźniejsza graniczna data. Czy to oznacza, że możliwe są wcześniejsze zmiany w egzaminach?
16: Minister Dariusz Klimczak twierdzi, że tak.
17: Powiedzmy do wakacji, chcemy, żeby ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. No i wtedy wskakujemy, w cudzysłowie mówiąc, do Sejmu, ale chciałbym, żeby to było do jesieni uchwalone.
16: Potem już tylko podpis prezydenta i nowe zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy wchodzą w życie.
15: Tyle Tomasz Ternikowski.
18: To jest RMF Max Szczecin.
15: A w podszczecińskim Ińsku policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę Seata po dynamicznym pościgu. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i wykonywał niebezpieczne manewry na drodze. Zatrzymał się dopiero po utracie panowania nad pojazdem. Okazało się, że nie ma prawa jazdy, a narkotest wykazał u niego środki odurzające. Teraz odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, a jeśli potwierdzą się wyniki testów, także za prowadzenie pod wpływem narkotyków. Teatr Współczesny w Szczecinie szykuje kolejną premierę.
0: Zapraszamy serdecznie na przedstawienie. Nie chcemy zdradzać zbyt wiele tajemnic. Sam tytuł mówi wiele. Postać jest znana, myślę, wszystkim widzom. Bardzo codziennie przypomina nam o swojej obecności w coraz bardziej groteskowy, często bolesny sposób.
15: To był reżyser Paweł Miśkiewicz. Tym razem już jutro na dużej scenie pojawi się spektakl Trump Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza, stworzony na podstawie tekstów austriackiej noblistki. Akcja przenosi widzów do Waszyngtonu roku 2028, gdzie na złotym tronie zasiada król, medialny manipulator, wywołujący konflikty i zmieniający światowe reguły gry. Nowa jezdnia na ulicy Smoczej będzie wygodniejsza dla kierowców, ale i bezpieczniejsza dla płazów.
8: Ratunkiem dla zwierząt żyjących w Puszczy Bukowej w pobliżu ulicy Smoczej ma być nowe przejście pod jezdnią, które właśnie jest budowane.
15: Ustalił Dawid Siwek. Właśnie trwa tam montaż nowego rozwiązania, dzięki któremu przejeżdżające tamtędy samochody nie będą już śmiertelnym zagrożeniem dla migrujących corocznie ropuch. Filharmonia w Szczecinie zaprasza na Europejską Noc Muzeów. To już w sobotę. Tego wieczoru zwiedzający będą mogli zobaczyć przedpremierową wystawę, która prezentuje malarstwo w nowoczesnej odsłonie, łącząc klasyczne obrazy z nowatorskimi formami artystycznymi. Pracę przygotowali artyści związani z Akademią Sztuki w Szczecinie. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć wystawę jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Nowa metoda oszustów w Szczecinie. Powiemy o niej w kolejnym fleszu RMF Max. Bądźcie z nami o 11.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i tutaj no, wiadomości są takie pół na pół, bo ma być dzisiaj burzowo i pochmurno i momentami deszczowo do 14 stopni. No ale póki co pogodnie i z tego się cieszymy. Piątek to 15 stopni, częściowo słonecznie, tutaj możliwe też burze z piorunami. Sobota i niedzielę w naszym mieście szykuje się całkiem pięknie, nawet ma być słonecznie z temperaturą do 16-17 stopni. Momentami tylko pojawi się przejściowe zachmurzenie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Z rzeczy, które jeszcze przed południem możemy wpisać na listę fajnych i takich, na które nie możemy się doczekać, no to ja proponuję spotkanie ze Swedish House Mafią. Ono już za chwilę w RMF Max. Wcześniej między innymi Felix Jen i Kaskada. Oni już teraz zagrają w Byle do obiadu. Tu najlepszy program do słuchania w pracy. Tu Karola Kowalska z wami do 13.00.

0: Mamy nowość od Davida Guetty. No i to jest naprawdę coś, na co warto było czekać. Just the way you are, w byle do obiadów RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy i to jest też piękny czas. Słuchajcie, nie tylko w pracy... Dobra, w pracy to niekoniecznie, ale na studiach to jest piękny czas. Juvenalia, no kiedyś to było, człowiek miał tak dyszkę w kieszeni, może 20 zł, to już był bogaty. Ogarnął 4 koncerty, 3 imprezy i jeszcze coś zostało na śniadanie, słuchajcie. Dzisiaj taki nawet studencki grill to jest zdecydowanie droższa zabawa, więc zróbcie to na nasz koszt, naprawdę. Minimum 14 331 zł do wygrania. Tutaj sobie leży i czeka. Można się zgłaszać przez RMF Max. A ja teraz wszystkie wasze zgłoszenia mnożę razy 177. Nie tylko studentom, nie ma tutaj żadnego wyróżniania. Studenci się bawią, inni pracują, więc każdy musi mieć porówno, tak? Tak. W RMF Max każdemu mnożymy tak samo razy 177 zgłoszeń, które w ciągu najbliższych 10 minut prześlecie przez rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł. To za mało.
4: Ale 14 503 zł to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy. Zdrowit. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung.

0: Znajdź to na amazon.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyka zawsze po pierwsze.
8: Tu się czuję hity.
7: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Stay Tight, czyli nowy numer od Zary Larsson i Pink Punches w Byle do Obiadu. Lubimy to bardzo. A tymczasem w RMF Max Szczecin o utrudnieniach drogowych, bo w związku z organizacją imprezy w centrum miasta 16 oraz 17 maja to są utrudnienia drogowe. Czasowa organizacja ruchu obejmować będzie Wały Chrobrego, Szczerbcową od ulicy Jarowita do Wałów. Oprócz tego Zygmunta Starego również od Jarowita do Wałów Chrobrego i Wawelską. I tak samo tutaj również utrudnienia od Jarowita. Start utrudnień już jutro o godzinie 17. Potrwają one do tak naprawdę końca niedzieli. Także jeżeli zamierzacie pokręcić się samochodem po centrum, to wiedzcie, że będzie trochę trudniej z przedostaniem się z punktu A do punktu B. Jedźcie ostrożnie, my sprawdzamy dla Was na bieżąco, co dzieje się w okolicy i jaki będzie weekend.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Chcę pod kocem nocy ukryć nas.
2: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
3: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
2: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tam.

0: Lubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Lubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
4: W RMF Max. Hit za hitem.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i tutaj no, wiadomości są takie pół na pół, bo ma być dzisiaj burzowo i pochmurno i momentami deszczowo do 14 stopni, no ale póki co pogodnie i z tego się cieszymy. Piątek to 15 stopni, częściowo słonecznie, tutaj możliwe też burze z piorunami. Sobotę i niedzielę w naszym mieście szykuje się całkiem pięknie, nawet ma być słonecznie z temperaturą do 16-17 stopni, momentami tylko pojawi się przejściowe zachmurzenie.
3: RMF Max. RMF Max Szczecin.

Ariana Grande z Z dodają nam mocy jeszcze przed godziną 11 w Byle do obiadu w RMF Max Szczecin. Za chwilę zrobią to dokładnie to samo. Zrobi to skład męskiej grani orkiestra. Nowe nareszcie zagra już za moment. A po godzinie 11 będziemy sobie sprawdzać, jakie mamy opcje na zbliżającą się Noc Muzeów. Jubileuszowa, 20. Startuje już w najbliższą sobotę. To nie jest tak, że jak nie lubicie chodzić do muzeów, to nic was nie zainteresuje. Nie. To jest właśnie po to, ta Noc Muzeów. To jest właśnie po to, żeby pokazać, że w instytucjach kultury może być fajnie, ciekawie, interesująco i że można się naprawdę mocno wkręcić. Szczegóły tuż po godzinie 11. Zostańcie z nami koniecznie, a to jest najlepszy program do słuchania w pracy, czyli Byle do obiadu w RMF Max Szczecin.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
3: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
4: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
15: Zapraszam Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
16: I po reklamie.
17: Nie oceniamy.
18: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
19: 11. Czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin i newsy w pigułce. Monika Kołutowska. Do końca 2029 roku w Polsce ma powstać 135 nowych centrów zdrowia psychicznego. Dzisiaj takich placówek jest 118. Co zatem się zmieni?
20: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku i w ciągu 3 lat mają pokryć cały kraj. W styczniu ma zacząć działać też nowy model finansowania, który ma premiować jakość leczenia w centrach. Najnowszy plan zakłada też, że do 2029 roku finansowanie psychiatrii osób dorosłych ma wzrosnąć w Polsce o ponad 1 mld złotych. Pojawiło się też zapewnienie, że w tym obszarze resort zdrowia nie będzie szukać oszczędności.
19: O czym informował Michał Dobrołowicz.
18: Słuchacie RMF Max Szczecin.
19: Na bieżąco was o tym informujemy. Uwaga na nową metodę oszustów. Szczecińska policja apeluje, by być uważnym i nie oddzwaniać na numer podany w SMS-ie.
0: Oszuści rozsyłają SMS-y, które do złudzenia przypominają informacje operatorów telefonii komórkowej o wiadomości nagranej na pocztę głosową. Jest tam podany numer, na który trzeba oddzwonić, by tę wiadomość odsłuchać. No i tu jest właśnie pułapka, bo jest to numer generujący wysoką opłatę za połączenie. Dodatkowo rozmowy bywają celowo przedłużane przez automatyczne komunikaty lub muzykę, aby zwiększyć naliczane koszty. Dlatego nie powinniśmy oddzwaniać na podane w takich SMS-ach numery, a w razie wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z naszym operatorem.
19: Ustalił Dawid Siwek. Drawa musi przejść renaturyzację.
21: Polska populacja łososia atlantyckiego, ostatni osobnik wyginął właśnie w Drawie w 1986 roku.
19: Wyjątkowy ekologiczny projekt będą prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego.
21: Ten projekt pierwszy na Drawie, Life Drawa, jego rezultaty okazały się bardzo dużym sukcesem, ten łosoś powrócił. Dobrze się ma, w tej chwili chcielibyśmy się zająć problemem hydrologicznym. To jest naszym podstawowym celem, skupić się na retencji wody, skupić się na problemach związanych ze zmianami klimatu i próbować te zmiany minimalizować.
19: Mówił profesor Robert Czerniawski, kierownik projektu. Do tematu wrócimy. A Centrum Usług Społecznych zaprasza osoby po 60 roku życia na bezpłatne warsztaty rozwijające pamięć, koncentrację i logiczne myślenie. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w Salonie Usług Społecznych przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Nabór trwa do 26 maja, a uczestnictwo jest bezpłatne. Szczegóły można znaleźć na stronie Centrum Usług Społecznych. I na koniec jeszcze Noc Muzeów w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. To już w najbliższą sobotę. Wieczorem będzie można zwiedzić gmach urzędu i zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców. A już za moment sprawdzona prognoza pogody dla Szczecina. Zobaczymy, czy przydadzą się dziś parasole. Zostańcie z nami.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Pogodowo w Szczecinie całkiem przyjemnie, chociaż pochmurno. Biometr zdecydowanie niekorzystny, to wpływa na nasze samopoczucie. Możecie być śpiący, może wam się chcieć kawy na przykład. Dzisiaj do 12 stopni, no i będzie pochmurno przez cały dzień, możliwe nawet burze z piorunami. Piątek to już lepiej, tutaj ma być sporo słońca, no ale niestety te burze mają też się pojawiać i tutaj do 15 stopni, sobota i niedziela z 16 na termometrach, no i zapowiada się, że będzie słonecznie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Jeśli czekacie na hity na Maxa po godzinie 11, no to doskonale trafiliście, bo u nas już teraz Damiano Dawid, za chwilę między innymi dziewczyny z Sugar Babes się pojawią, więc będzie odrobina nostalgii. Do usłyszenia w RMF Max.

0: California Love to 2115, czyli White w RMF Max po godzinie 11. Jeżeli chodzi o waszych ulubionych raperów, to Taco Hemingway rusza w trasę. No i mamy dla was bilety na to wydarzenie. Już niebawem, za dwa dni, zagra w Trójmieście. Bardzo proszę, bilety do zgarnięcia w RMF Max. Nie, spokojnie, jeszcze nie teraz, ale dzisiaj o 18.30 musicie być koniecznie przy radiu, jeśli chcecie je zdobyć.
1: Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
20: Citroen.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. RMF Max.
2: RMF Max Szczecin.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

To jest dobre tempo na czwartek, jeśli ktoś chce skończyć pracę. Nie wiem, czy wcześniej, ale na pewno zdecydowanie szybciej. Kangs i Galaxy w byle do obiadów RMF Max Szczecin. To najlepszy program do słuchania w pracy. Już za dwa dni, 16 maja, rusza kolejna odsłona Nocy Muzeów, odsłona jubileuszowa, 20. No i naprawdę będzie okazja wybrać się tam, gdzie zazwyczaj wejść nie możemy. Będzie można na przykład odwiedzić kulisy Filharmonii. To w ramach Nocy Muzeów. Słuchajcie, no tam nas nie było. Tam nas nie było, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć pracę artystek, artystów związanych z Filharmonią, to jest doskonała okazja, żeby zajrzeć za kulisy, zajrzeć tam, gdzie oni na co dzień pracują. No i co więcej, poznać Filharmonię taką, jakiej nie znamy, bo zazwyczaj znamy ją z perspektywy holu i widowni, ale tym razem może być inaczej. Noc Muzeów startuje już w najbliższy weekend, ale oczywiście Filharmonia to nie jest jedyna propozycja. Kolejne tuż po 12 w RMF Max.

0: Jeden z najlepszych duetów ostatnich miesięcy. Wiktoria Kida i Oskar Cyms z nami w Byle do Obiadu w RMF Max. Jestem ciekawa, co znowu, lodówka ledwo chodzi, drzwi się nie domykają, czy może na przykład listwy podłogowe, przypodłogowe przydałoby się już wymienić, bo odstają. No wiadomo, zawsze coś się znajdzie. No więc ja proponuję tak. Weź sobie do RMF Max, minimum 14 331 zł, weź to wygraj i po prostu niech to wszystko naprawi, to wszystko, co trzeba naprawić w domu. Odpuść ciągłe naprawianie, po prostu weź i wymień to na nowe, ponad 14 tysięcy jest do wzięcia, więc wyślij SMS-a z hasłem Max na numer 7327-0369. No i potem poczekaj na telefon od radia w sprawie właśnie kasy. Bo mam nadzieję, że telefon działa, tak? Zadzwoni, jakbyśmy chcieli się połączyć, tak? 7327, tutaj ślesz hasło Max teraz. RMF Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Kenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Pogodowo w Szczecinie całkiem przyjemnie, chociaż pochmurno. Biometr zdecydowanie niekorzystny, to wpływa na nasze samopoczucie. Możecie być śpiący, może wam się chcieć kawy na przykład. Dzisiaj do 12 stopni. No i będzie pochmurno przez cały dzień możliwe, nawet burze z piorunami. Piątek to już lepiej, tutaj ma być sporo słońca, no ale niestety te burze mają też się pojawiać i tutaj do 15 stopni. Sobota i niedziela z 16 na termometrach. No i zapowiada się, że będzie słonecznie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Szczecin.

0: End of Beginning to Joe w Byle do obiadu, tuż przed południem, tuż przed 12. To jest RMF Max. Za chwilę u nas nowość od Gipsa i Kukona. Oprócz tego Beauty and the Beat, czyli jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni od Justina Biebera, pojawi się również jeszcze przed południem na antenie RMF Max. A po południu, tuż po 12, to mogę wam obiecać, rzucimy okiem na line-up tegorocznych juwenaliów. Czy można żałować, że nie ma się legitymacji studenckiej już? Można, ale dobra informacja jest taka, że na juwenalia mogą wpaść nie tylko studenci. Fajne koncerty przed nami. Kto gdzie dokładnie się pojawi, o tym tuż po 12, więc bądźcie z RMF Max, a wcześniej punktualnie o 12 Flash i prognoza pogody.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zaprasza Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
4: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
3: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Hity pod same drzwi.
12: For free.
11: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
13: Minęło południe, Monika Kołtowska. Czas na newsy w pigułce i pogodę. To jest Flash w RMF Max Szczecin. Liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się, zapewnił szef MON. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz to odpowiedź na doniesienia amerykańskich mediów, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Jak wicepremier to wytłumaczył?
14: Wyjaśniał, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
15: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce.
14: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
13: Tyle Michał Radkowski.
11: Słuchacie RMF Max Szczecin.
13: Mamy coś dla tych, którzy uwielbiają sztukę. Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na nowość.
16: Jest to pewnego rodzaju oczywiście fantazja, bo jesteśmy w roku 2028. Pielinek przeskakuje w jakieś inne podmioty mówiące. Czasami czuci, że to jakby mówi ona ze swojej pozycji. Czasami podszywa się pod głos wyobrażonych wyborców lub wyobrażonych przyjaciół czy popleczników Trumpa, więc to jest taka kakofonia różnych głosów. Ja musiałam to podzielić i zaproponować pewien świat przedstawiony, stąd ten pomysł.
13: Dodała autorka adaptacji Joanna Bednarczyk. To wszystko już jutro. A teraz szybko jeszcze ważne info od szczecińskiej policji. Aż 22 poszukiwane osoby zatrzymali policjanci ze Szczecina w ciągu 3 dni. Więcej sprawdził dla Was Dawid Siwek.
17: Zatrzymania w większości przypadków były poprzedzone ustaleniami miejsc, w których mogą ukrywać się ścigane osoby. Zajmowali się tym zarówno dzielnicowi, jak i kryminalni. kryminalni z różnych jednostek. W grupie 22 zatrzymanych jest jedna osoba poszukiwana listem gończym. Wobec 10 osób sądy i prokuratury wydały nakazy do prowadzenia, a kolejnych 11 osób było poszukiwanych do ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych. Część zatrzymanych bezpośrednio trafiła do aresztu śledczego lub zakładu karnego, gdzie rozpoczęła odsiadkę zasądzonych kar.
13: Sobota to noc muzeów w Szczecinie, zatrzęsienie atrakcji, które na bieżąco dla Was śledzimy, bo dołączają się kolejne instytucje.
9: Gmach Muzeum Krzywa Chrobrego, tam młodzież, dzieci, wszyscy chętni dorośli będą mogli się dowiedzieć tak naprawdę, ile waży miecz i z jakich elementów składa się zbroja rycerska.
13: Mówiła Krystyna Milewska z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Szybko przypominamy, że wszystkie otwarte w noc muzeów miejsca i ich atrakcje można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Narodowego. A dziś w prognozie dla Szczecina burze, za chwilę aktualna prognoza pogody. We fleszu o 13 z kolei powiemy Wam o nietypowym moście w Szczecinie dla ropuch.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sprawdzamy pogodę aktualną oczywiście dla Szczecina i na termometrach dzisiaj do 12 stopni. Momentami słońce, momentami chmury, raczej niskie ciśnienie i niekorzystny biometr. Chce nam się kawy, chce nam się spać. No i dzisiaj taki pochmurny dzień przez cały czas tak naprawdę. Jeśli chodzi o deszcz, może się pojawić, mogą pojawić się burze, może pojawić się też grad, więc tutaj uważajmy. No i jeśli chodzi o jutro, 15 stopni. Tutaj ma być już odrobina słońca, no i trochę chmur.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Są takie numery, przy których obiecuję, cała okolica za chwilę może, nie wiem, czy będzie tańczyła, ale na pewno będzie tupała sobie nóżką i zarzucała bioderkiem. Shakira się pojawi w RMF Max, wcześniej BTS. Karola Kowalska i byle do obiadu w RMF Max do 13 to najlepszy program do słuchania w pracy.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Kygo jest w RMF Max Szczecin. To byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Może Kygo nie będzie u nas, ale i tak będzie naprawdę mega, mega dobrze. Słuchajcie, ja już się nie mogę doczekać. Przyznaję to, że ja się nie mogę doczekać. Przyznaję się też, że studia mam już dawno za sobą. Jeśli chodzi o wydarzenia, te studenckie, juvenalia, to ja bardzo chętnie się pojawię, bo w line-upie tegorocznych juvenaliów, słuchajcie, Dawid Kwiatkowski, Golec Orkiestra, Kizo, Żabson, Kas Bałagana, do tego Myslowic, Problem, Bracia Kacperczyk i Wiktor Dyduła. Przepraszam, czy kogoś tutaj nie będzie? Czy wszyscy najlepsi artyści zjeżdżają nam do Szczecina? Tak, ta druga odpowiedź jest poprawna. To wszystko 21, 22 i 23 maja, czyli przyszły weekend. O, myślę, że wszyscy plany na przyszły weekend to mamy takie same.

0: Krocia, ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
2: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 18 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem na ulicy Struga w Szczecinie. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zaprasza Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
3: I po reklamie.
4: Sprawdzamy pogodę aktualną oczywiście dla Szczecina i na termometrach dzisiaj do 12 stopni. Momentami słońca, momentami chmury, raczej niskie ciśnienie i niekorzystny biometr. Chce nam się kawy, chce nam się spać. No i dzisiaj taki pochmurny dzień przez cały czas tak naprawdę. Jeśli chodzi o deszcz, może się pojawić, mogą pojawić się burze, może pojawić się też grad, więc tutaj uważajmy. No i jeśli chodzi o jutro, 15 stopni. Tutaj ma być już odrobina słońca, no i trochę chmur.
5: RMF Max.
1: RMF Max Szczecin.

0: Człowiek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, sam się przedstawia swoim brzmieniem. Eminem, wasz ulubiony w byle do obiadu w RMF Max przed godziną 13. Za chwilę u nas jeszcze między innymi Wiktor Waligura, a oprócz tego, że hity na maksa, no to oczywiście będziemy dla was mieli flash i prognozę pogody, to już dosłownie za chwilę kilka. Będziemy też dla was mieli propozycje na wieczór, nie tylko dzisiejszy, nie tylko czwartkowy, ale i piątkowy i sobotni, bo dużo się dzieje w okolicy, fajnie się dzieje, więc szkoda byłoby tego przegapić. No przede wszystkim dzieje się Noc Muzeów, to przed nami i więcej o tym, gdzie można wejść, co można będzie zobaczyć w ten najbliższy weekend, już dzisiaj więcej opowiem wam w Tour de Club wieczorem, więc też wieczorową porą będzie okazja poczuć trochę klimat tego, jak ten weekendowy wieczór będzie mógł wyglądać. Czy warto? Ja mówię, że tak, a czy warto, to sami ocenicie już dzisiaj wieczorem. Tour de Club, słyszymy się, gdy zrobi się już trochę ciemniej. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj, dobrego popołudnia. Za chwilę flash, za chwilę prognoza pogody, a wcześniej nowość od Wiktora Waligury w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny

0: kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: 13 wybiła, Monika Kołtowska, czas na newsy w pigułce. To jest popołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Polska gospodarka nadal się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo. Wynika z najnowszych danych GUS. W pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,4%. To w porównaniu z końcem 2025 roku wynik niższy o 0,5 punktu procentowego.
18: Winna może być pogoda. Styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne. To spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji i widzimy to w najnowszym odczycie. Mimo że tempo rozwoju polskiej gospodarki nieco spadło, i tak pozostajemy w europejskiej czołówce. 3,4% wzrostu to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej, bo ta na koniec zeszłego roku wyniosła 1,5%.
17: Ale niestety kolejne miesiące mogą być słabsze, dodaje Igor Skrzypek.
19: To jest RMF Max Szczecin.
17: Wracamy do tego tematu. Szpital na Pomorzanach może poszczycić się systemem robotycznym Da Vinci. Najczęściej z technologii korzystają pacjenci onkologiczni, dla których operacje robotyczne oznaczają mniej powikłań i szybszy powrót do zdrowia.
14: Certyfikowanych operatorów w klinice urologii jest 5, w klinice chirurgii ogólnej jest 2 i w klinice ginekologii operacyjnej 1 operator. Jesteśmy tutaj ośrodkiem, powiedziałbym, certyfikowanym, jeśli chodzi o szkolenia dla specjalistów z całego kraju, jak i dla studentów naszego uniwersytetu. Proszę pamiętać, że jesteśmy szpitalem uniwersyteckim.
17: To był profesor Marcin Słojewski. Lekarze ze szpitala na Pomorzanach wykonali już 2000 operacji przy użyciu robota Da Vinci. Pierwszy system trafił do placówki 6 lat temu, a niedawno szpital zakupił nowocześniejszą wersję urządzenia. Na bieżąco śledzimy program Sobotniej Nocy Muzeów w Szczecinie i przed nami kolejna porcja propozycji.
3: Urząd Miasta Szczecina otwiera gabinet prezydenta miasta. Prezydent będzie oprowadzał. Również można obejrzeć salę sesyjną Rady Miasta, salę biblioteczną, salę ślubów i podziemia. Od 18 do 21. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki otwiera się. Można przyjść, oglądać salę rycerską, paradne klatki schodowe, imponujące korytarze i można wejść na wieżę.
17: O propozycjach krótko mówiła Elżbieta Jurska z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Jak już mówiliśmy we Fleszu, ropuchy w Szczecinie chodzą tunelem. Więcej o tym Dawid Siwek.
15: Będzie to kanał z betonowych, prefabrykowanych elementów, które już przyjechały na miejsce. Po ich ułożeniu powstanie trwałe i odporne rozwiązanie, sprawdzone w wielu inwestycjach. Dzięki temu zniknie bariera, która często dzieliła siedliska ropuch na dwie części. Tym samym w trakcie corocznej migracji do zbiorników wodnych, gdzie się rozmnażają, nie będą już narażone na śmierć pod kołami aut.
17: Warto dzisiaj schować rzeczy z balkonu, czy zabrać ze sobą parasolkę. Jeśli chodzi o pogodę, to aktualna prognoza pogody już za moment w RMF Max. Bądźcie z nami.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Pogodowo całkiem przyjemnie, chociaż momentami wieje. Wiatr jest dosyć taki zimny, więc jeśli nie lubicie takiej aury, to kaptury na głowę albo jakieś czapki. Na termometrach do 12 stopni. Dzisiaj burze w prognozie pogody dla Szczecina. Może pojawić się grad, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o pogodę jutro, tutaj 15 stopni na termometrach. Ma być dużo lepiej. Więcej słońca, no ale chmury też się pojawią i mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Witajcie po 13:00 w Dniu Farmaceuty. Jesteśmy waszym lekiem na całe złotego czwartku.
22: Z wami w biurach, z wami za kierownicą, a jeśli pracujecie na zewnątrz, tym bardziej będziemy grać dla rozgrzewki na drugą połowę roboczego dnia. Anka i Fiała, siema.

0: No jak to gdzie? Jak hity, to wiadomo, że w RMF Max. Body Talk za nami. A o tym czwartkowym popołudniu być może będziecie mówić latami. Za każdym razem przy rodzinnym stole będziecie to czwartkowe popołudnie wspominać. Jeśli teraz wejdziecie do naszej zabawy za dużo, za mało, bo teraz każde zgłoszenie razy 169 mnożymy.
1: Zgłoszenie, czyli prosta sprawa, tylko SMS. Może być jeden. Na numer 7327 za 3,69 zł. Tak wchodzicie do zabawy, w której do wygrania jest na pewno więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 14 503. Wystarczy trafić dokładnie, ile mamy na koncie, i wtedy zgarniacie tę kasę.
0: Widełki się zacieśniają i to być może ty dziś tę kasę wyciągniesz. Teraz 169 razy mnożymy twoje zgłoszenie. 7327. SMS o treści Max.
2: Max!
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
0: I po reklamie.

0: Na wypadek, gdyby was jeszcze dzisiaj nikt nie przytulił, ona zrobiła to swoim głosem. Taylor Swift za nami w RMF Max.
1: A teraz mam nadzieję, że się podłączycie. Wolne kury!
0: No rader!
1: Wolne kury!
0: Oczywiście, że tak!
1: Los kur w Europie właśnie się waży. Chów klatkowy być może zostanie całkowicie zakazany. Europarlamentarzyści proponują dopłaty dla rolników, by ci bardziej humanitarnie hodowali kury.
0: Brawo! Jestem absolutnie za, a jakby ktoś się zastanowił dlaczego i brakowało mu argumentów albo takie argumenty jak zdrowie i tym podobne nie robiły na nim wrażenia, to po prostu zróbmy to dla jaj.

0: robi nam już weekendowy klimat. Bledka i dwa dni w RMF Max. Ale a propos wzroku, to teraz powinien on powędrować tam, gdzie leży albo znajduje się wasz telefon.
1: I być może już za godzinę nie uwierzycie własnym oczom, jak zgarniecie ponad 14 tysięcy złotych. Nawet jak jesteście gdzieś teraz na deszczu, pod kurtką można na tym dotykowym ekranie wyklikać hasło MAX i wysłać szybko na 7327 za 3,69, bo jeszcze chwilę 169 razy mnożymy każde zgłoszenie.
0: To jest ten moment. Albo teraz, albo dzisiaj już wcale. Ponad 14 tysięcy do zgarnięcia. Na czarną godzinę, na zdrowie, na co tylko chcecie. 7327. Na ten numer wysyłajcie hasło MAX.
2: RMF MAX. RMF MAX.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren! Voltaren!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
18: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowit.
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
23: I po reklamie.
24: Let's go!
25: Don't kill my vibe.
2: 98 i 4 FM.
0: Pogodowo całkiem przyjemnie, chociaż momentami wieje. Wiatr jest dosyć taki zimny, więc jeśli nie lubicie takiej aury, to kaptury na głowę albo jakieś czapki. Na termometrach do 12 stopni. Dzisiaj burze w prognozie pogody dla Szczecina. Może pojawić się grad, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o pogodę jutro, tutaj 15 stopni na termometrach. Ma być dużo lepiej. Więcej słońca, no ale chmury też się pojawią i mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
2: RMF Max Szczecin.

0: Każda pora jest dobra na coś od Eda Sheerana. Azizam w RMF Max. A to najwyższa pora na zmiany. Od sierpnia z restauracji znikną popularne saszetki na ketchup, na sosy, na inne tego typu rzeczy, bo ze względów ekologicznych Unia Europejska wprowadza zmiany.
1: No, słuchajcie, ja mam wrażenie, że nawet jeżeli teraz ktoś powiedział, o nie, kolejna rzecz, to spokojnie. Zajrzyjcie do kieszeni, do szuflady, tam są jeszcze na bank zapasy przynajmniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

0: 9 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.
5: 14 wybiła, czas na popołudniowe newsy w pigułce. To jest Flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Pierwszy polski samochód elektryczny już za 3 lata wyjedzie na polskie drogi. Nowoczesna fabryka aut elektrycznych powstanie w Jaworznie, niedaleko Katowic. Jak rząd chce zrealizować te obietnice?
6: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej.
5: Tyle Michał Radkowski.
3: To jest RMF Max Szczecin.
5: To będzie dzienny dom lekarza seniora. Słynna willa na Pogodnie przejdzie remont.
7: Chcemy, żeby z jednej strony był tu miejsce spotkań, czyli taki dom lekarza seniora dzienny, a z drugiej strony, żebyśmy poszli również w przyszłość i zorganizowali profesjonalny ośrodek kształcenia, który dzięki salom umożliwi lekarzom podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
5: To był dr Michał Bulsa i szybko zmieniamy temat. Na zamku odbędą się wielkie remonty, ale nadal będzie można korzystać z zaplanowanych wydarzeń. Więcej mówi Monika Adamowska z zamku.
8: Oczywiście u nas wydarzenia będą nie tylko na tarasach, ale także wewnątrz skrzydła północnego, wewnątrz skrzydła wschodniego. Działa normalnie kino zamek, działa normalnie teatr piwnica przy krypcie. Sala Bogusława będzie dostępna od strony tarasów, więc cały czas organizujemy koncerty, organizujemy tam duże, fajne wydarzenia. I oczywiście w naszych galeriach wystawowych wszystkie te miejsca będą dostępne troszeczkę inaczej od strony tarasów. Po prostu inaczej Państwo do nas wejdą przez piękne tarasy, ale wszystko będzie normalnie funkcjonowało.
5: A koszykarze Kinga Szczecin wygrali pierwszy ćwierćfinał nowy mecz play-off z Zastalem Zielona Góra 80-78 i prowadzą w serii 1-0. Spotkanie w hali Enea Arena oglądało blisko 3000 kibiców. Kapitan drużyny Tomasz Gielo apeluje o jeszcze większe wsparcie podczas drugiego meczu, który odbędzie się w sobotę o godzinie 18 w Szczecinie. Pozostajemy przy sporcie. Już niedługo wielkie sportowe emocje. Polish Open 2026 to już w niedzielę w hali miejskiej przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie. W 15. edycji prestiżowego międzynarodowego turnieju karate wystartuje 240 zawodników i 30 sędziów z 12 krajów. Na macie zobaczymy m.in. aktualną mistrzynię świata Natalię Bombolewską oraz reprezentantów gospodarzy. Uroczyste otwarcie imprezy o godzinie 10. A flash sportowy tuż po 15 w RMF Max. Za wszystkich oczywiście mocno trzymamy kciuki, tymczasem zostańcie jeszcze z RMF Max. Już za moment aktualna prognoza pogody dla Szczecina, oczywiście bądźcie z nami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Pogodowo w Szczecinie tak trochę w kratkę. Momentami niskie ciśnienie i niekorzystny biometr, który sprawia, że jesteśmy senni dziś. Na termometrach do 12 stopni. Momentami mogą pojawić się burze, grad i opady deszczu. Jeśli gdzieś się wybieracie, musicie zrobić zakupy na mieście, to koniecznie weźcie do plecaka czy torebki parasolkę. To może Wam się przydać na jutro. 15 stopni. Tutaj ma być już więcej słońca i ta aura ma być zdecydowanie bardziej korzystna.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Kofeina i podkręcone RMF Max to jest coś, co ratuje dzisiaj. Juste, Jack Style i Jon czy Sombr pojawią się w pierwszym kwadransie. Anka i Fioła, zwitajcie po drugiej.
10: Pomagamy dowieść ten dzień do mety.
4: No i nie uwierzycie, ile lewy miałby na minutę zarabiać grając w Arabii Saudyjskiej. Zaraz szczegóły na dzień dobry. Felix Jani Kaskada.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max, jak zawsze świeżo. Justę, Jack Style i ona. A dzisiaj cała Polska mówi o tym, ile lewy miałby zarabiać w Arabii Saudyjskiej. Mm-hmm. 90 milionów euro rocznie. Astronomiczna, niewyobrażalna kwota, więc może łatwiej wam będzie sobie wyobrazić 185 euro na minutę bądź 3 euro na sekundę.
1: Zaczęliście właśnie przekładać to na swoją rzeczywistość? Ile zarabiacie na minutę albo na sekundę? Za moment może się okazać, że to jest nawet ponad 14 tysięcy. W naszej zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Reklama. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juwenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łaszkowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
11: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
12: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Szczecin.

0: New Religion, Bibi Rexha i Faithless w RMF Max. No, może jakaś podpowiedź z góry teraz by się przydała, żeby wiedzieć, ile jest na naszym koncie.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bo my, jedyne co, to możemy podpowiedzieć, jakie są widełki. Numer telefonu wykręcamy, pora na finał zabawy. Za dużo, za mało.
0: Przede wszystkim pora odebrać telefon.
2: Czy kogoś zastaniemy?
3: Halo?
0: Halo, dzień dobry, RMF Max, się kłania Anka i Fiołas. Z kim mamy przyjemność? Kto po drugiej stronie, jak masz na imię?
3: Cześć, Mateusz.
2: Mati, jak tam twój czwartek?
3: A spoko, zjadłem obiad i zaraz wyruszam w trasę.
2: Jesteś kierowcą?
3: Wyruszam w trasę, żeby się dostać do pewnego biura i tam zrobić pewną robotę.
2: Szpieg, bo kombinuję. U nas wszystko jest dużo prostsze, Mateusz. U nas wystarczy wytypować kwotę, jaką mamy na koncie i po prostu ją wygrywasz, jeśli ci się to uda.
0: Co ty na to? Na ponad 14 tysięcy złotych. Na co by się wydał?
3: Pewnie na część na rozrywkę, a część na spłatę albo nadpłatę.
2: W jakimś pewnym biurze na pewne rzeczy. Ja wiem, że jak to wygląda. Mateusz, na naszym koncie jest na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 14 503 zł. Wytypuj, jaka twoim zdaniem jest na naszym koncie kwota.
3: Ja bym strzelił w 14 332 zł.
0: Niewielki ruch, ale może znaczący. 14 332.
2: O jedną złotówkę wyżej niż nasza dolna granica. No to co, sprawdzamy?
3: Sprawdźmy.
4: Za mało.
2: To było chytre, ale nieskuteczne.
0: Ale zobacz, ty przesunąłeś granicę o złotówkę, a wygrywasz 500. Gratulujemy ci.
3: Dziękuję bardzo.
2: Na pocieszkę, choć pudło zaliczyłeś, to pół tysiaka wysyłamy tobie.
3: No kiedyś się pomyliłem o złotówkę, więc tak myślałem, że może tym razem.
0: Nauczony przykrym doświadczeniem. No,
2: tym razem historia koła nie zatoczyła.
0: Innym ludziom też specjalnie nie pomogłeś, ale zawsze coś.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Za 6 milionów złotych zamontowano takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
3: Takie rzeczy w Łodzi.
2: Takie w Łodzi.
3: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Lato w Half Price.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszam Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Pogodowo w Szczecinie tak trochę w kratkę. Momentami niskie ciśnienie i niekorzystny biometr, który sprawia, że jesteśmy senni dziś. Na termometrach do 12 stopni. Momentami mogą pojawić się burze, grad i opady deszczu. Jeśli gdzieś się wybieracie, musicie zrobić zakupy na mieście, to koniecznie weźcie do plecaka czy torebki parasolkę. To może wam się przydać na jutro. 15 stopni. Tutaj ma być już więcej słońca i ta aura ma być zdecydowanie bardziej korzystna.
1: Na Maxa.
0: RMF Max Szczecin.

0: Kajo Cruz rozgrzewa w czwartkowe popołudnie w RMF Max, a gorąca dyskusja toczy się w sieci, no bo ma pojawić się nowa adaptacja filmowa Odyssey. Christopher Nolan będzie jej reżyserem, a w rolę złotowłosej Greczynki Heleny ma wcielić się ciemnoskóra Lupita Nyong'o.
1: Ja wiem, że wielu zastanawia się, czy są gdzieś granice tej potrzeby równoważenia, dawania jakby różnorodności. Oczywiście.
0: Nie ujmujemy talentowi aktorskiemu Lupicie Nyong'o, ale umówmy się, była czarnoskóra Kleopatra, byli czarnoskórzy Wikingowie. Ja się boję, gdy zaczną nowych krzyżaków kręcić, co będzie z Jagienką.

0: Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
14: I po reklamie.
15: Minęła 15, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. Co ma zmienić ta ustawa?
16: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie.
15: Więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować, dodaje Igor Skrzypek.
17: To jest RMF Max. Szczecin.
15: W Szczecinie ma powstać nowa inwestycja. To wodorowy projekt Orlenu. Umowa na budowę hubu została podpisana, a więcej na ten temat wie nasz reporter Dawid Siwek.
18: Hub wodorowy, który ma powstać w Szczecinie, ma produkować nawet 90 kg wodoru na godzinę. Instalacja będzie korzystać z energii odnawialnej, a wyprodukowany wodór trafi głównie do stacji tankowania, autobusów, samochodów osobowych i ciężarowych. W ramach inwestycji powstanie elektrolizer, magazyny oraz systemy umożliwiające dystrybucję paliwa. Całość kosztować będzie 75 milionów złotych, a szczeciński hub wodorowy ma rozpocząć pracę za półtora roku.
15: Cały czas można zgłaszać się do konkursu. Jak się dowiedzieliśmy, szczecińska spółka NIOL ogłosiła konkurs na nowy, bardziej przejrzysty interfejs parkomatów w strefie płatnego parkowania.
0: Na pewno nie są one jakby najprostsze w obsłudze. To nie był problem społeczny wielki, natomiast no mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Też patrzymy na to pod kątem upływającego czasu i zmian w komunikacji graficznej. No tutaj dużo nowych rzeczy wnoszą aplikacje, cały ten system telefonów komórkowych. Co prawda tutaj nie mamy do czynienia z ekranem dotykowym, no ale zakładamy, że jakiś upgrade tego interfejsu by się przydał.
15: Mówi Wojciech Jachim. Zgłoszenia można przesyłać do 10 czerwca. Przed nami kolejna porcja propozycji na Noc Muzeów. Jej jubileuszowa 20. odsłona już w najbliższą sobotę.
12: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. W tym roku zapraszamy Państwa od godziny 18 do 23. Na zwiedzających będą czekać wystawy stałe i czasowe, a także nasze zamkowe.
15: Mówiła Wioleta Słoka, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ten temat śledzimy dla Was. W Szczecinie zakończyły się prace przy budowie ulicy Świętochowskiego na osiedlu Bukowe-Klęskowo. Nowy fragment drogi przebiega od ulicy Swojskiej do wiaduktu A6. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo pieszych i kierowców poprzez budowę dwustronnych chodników oraz miejsc postojowych. Za chwilę sport i Krzysiek Chwaliński. Mamy dla Was też aktualną prognozę pogody dla Szczecina. Przydadzą się parasole.
19: Zaczynamy od koszykówki. Dziś w Orlen Basket Lidze 2 mecze ćwierćfinałowe. Energa Trefl Sopot we własnej hali podejmie Dziki Warszawa. Zespół z Trójmiasta ma rachunki do wyrównania po dotkliwej styczniowej porażce.
20: Na pewno z tego meczu przegranego u siebie aż 40 punktami trzeba wziąć dodatkową motywację. 3 mecze do wygrania, nie będzie to proste. Jedna z najlepszych drużyn w ataku w naszej lidze.
19: Mówił Jakub Pędrakowski, drugi trener Trefla. Początek o 18, a wieczorem w Warszawie Legia, najlepsza po sezonie zasadniczym, zagra z MKS Dąbrową Górniczą. Teraz tenis. Wieczorem na kort znowu wyjdzie Iga Świątek. Polka w półfinale turnieju w Rzymie zmierzy się z Eliną Świtoliną. Mecz nie wcześniej niż o 20:30.
15: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i na termometrach dzisiaj 12 stopni. Totalny miks pogodowy. Dzisiaj mamy odrobinę słońca, odrobinę chmur. Możliwe opady deszczu, możliwy grad i jeszcze możliwe burze z piorunami. Więc tutaj uważajcie, jeśli macie rzeczy na balkonach, warto je dzisiaj schować. Jeśli chodzi o jutro, tutaj już lepiej. 15 stopni i ma być odrobina słońca. Nadchodzący weekend z temperaturą nawet do 16 stopni i tutaj ma być słonecznie.

0: tylko w połowie t-shirt Igi Świątek jest biały. To White 2115 w RMF Max. Iga Świątek dziś walczyć będzie o finał turnieju w Rzymie. Zdradziła, co usłyszała od Rafy Nadala. Powiedziała, że Rafa powtarza to samo, co jej trener i teraz gadają ją i to we dwóch.
1: No to chyba nie jest dziwne, prawda? No
0: ale
1: trener jakby z Rafą trochę pracował. Dokładnie. Ale dlaczego jak coś daje dobry efekt, to nie ma być powtarzane? My na przykład zaraz zrobimy podobnie. Będzie Rihanna i SM. Zostańcie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
8: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
1: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
8: No właśnie, widzę.
1: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
8: Serio? To czemu ja się tu męczę?
1: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
14: I po reklamie.
18: Tu się łapie flow.
15: Made my day.
18: RMF Max.
3: Szczecin 98,4 FM.

0: do stracenia w RMF Max Mrozu, a sporo do zyskania mamy, jeśli to przejdzie. Komisja Europejska rzuciła pomysł, by powstał jeden bilet kolejowy na całą Unię. Jak pierścień władzy, jeden by złączyć wszystkich przewoźników.
1: Ale to brzmi fantastycznie, tym bardziej, że jeżeli któryś z pociągów się spóźni, to się okazuje, że nie my będziemy musieli się organizować, tylko przewoźnik nam załatwi hotel, może przekąski.
0: To trochę tak jak teraz działa w liniach lotniczych, gdy jeden samolot się spóźnia.
1: Ja bym nie miała nic przeciwko, słuchaj, jadąc na przykład do Portugalii pociągiem, żeby się tak na chwileczkę na przykład w Austrii zatrzymał albo gdzieś w Hiszpanii. No bardzo proszę, jeszcze hotel mi załatwią.
0: Ja nie wiem jak z punktualnością pociągów w zachodniej Europie, ale patrząc na nasz rodzimy rynek, boję się, że PKP będzie musiało stawiać swoje hotele.
1: A teraz płynnie przez ten czwartek. Do przodu BTS i Swim.

0: Rebeki, Just the way you are. Robią nam lato, tymczasem właśnie, no dzisiaj te zrywające się w całym kraju nistego nizowego burze powodują, że przecież można sobie ze spokojem, siedząc w samochodzie, posłuchać utworu do końca. Poza w końcu tym, w aucie najbezpieczniej.
1: Umówmy się, uprawy to lubią. Jeżeli nie załapaliście się dotąd na deszcz, to czy będzie szansa zmyć trud niemalże całego tygodnia po południu? Zaraz szczegóły w prognozie pogody.
0: A potem kolejne hity. I Money, Don't Be So Shy choćby.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Na salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
5: Szczecin 98,4 FM.
0: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i na termometrach dzisiaj 12 stopni. Totalny miks pogodowy. Dzisiaj mamy odrobinę słońca, odrobinę chmur, możliwe opady deszczu, możliwy grad i jeszcze możliwe burze z piorunami, więc tutaj uważajcie, jeśli macie rzeczy na balkonach, warto je dzisiaj schować. Jeśli chodzi o jutro, tutaj już lepiej, 15 stopni i ma być odrobina słońca. Nadchodzący weekend z temperaturą nawet do 16 stopni i tutaj ma być słonecznie.
17: RMF Max.
20: RMF Max Szczecin.

0: umiał znikać. Houdini i Eminem w RMF Max. A to jedna z niewielu takich historii zakończona happy endem. Po 11 latach gość dostał się do swojego portfela z bitcoinami. Hasło zniknęło i cały dysk wrzucił do AI-a. I to AI wynorał stary plik z liceum z notatnika, gdzie to hasło było zapisane. 5 bitcoinów wróciło.
1: Wow. A kto zwrócił uwagę na to, że on w liceum kupił 5 bitcoinów? Ja nie wiem, ja w liceum kupowałam pizzę. Także jeżeli należycie do tej samej grupy, to jest jedno hasło klucz teraz. Hasło MAX, które wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. Można wygrać w ten sposób ponad 14 tysięcy złotych.
0: Dostańcie się do naszego portfela, wytypujcie, jaka jest tam kwota i weźcie ją ze sobą. 7327, SMS o treści MAX.
1: Szansę, żeby zarobić kasę, można dać sobie też na rmfmax.pl, a to już Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Słyszę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
9: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowit. Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
14: Zaprasza Mitsubishi Polmotor, Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
15: I po reklamie.
16: Najlepiej zmiksowana playlista.
17: Say no more.
16: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
18: Minęła 16, Monika Kołtowska. Słuchajcie popołudniowego flesza w RMF Max. Szczecin, witajcie ponownie. Katowicka firma Works 11 nie będzie mogła umieszczać na broni i amunicji znaku towarowego Obenix. Sąd Unii Europejskiej unieważnił jego rejestrację. Zgodę wydaną wcześniej przez Urząd Patentowy zaskarżył francuski wydawca komiksów.
19: Sąd uznał, że Obenix to zbyt potężny i samodzielny celebryta, by katowicka zbrojeniówka mogła robić z niego twarz dla swoich karabinów. Sędziowie przypomnieli, że imię poczciwego Gala regularnie pojawiało się na rynku symbolem R w kółeczku. kubełeczku. To jasny dowód, że marka od dawna jest zastrzeżona i prawnie chroniona. Mówiąc pół żartem, pół serio, unijny trybunał orzekł, że jedyna legalna amunicja, którą może sygnować Obelix, to latające menhiry i pieczone dziki.
18: To była Katarzyna Szymańska-Borginią.
17: To jest RMF Max Szczecin.
18: Dynamiczny pościg policji w Ińsku. 21-letni kierowca Seata nie zatrzymał się do kontroli i uciekał, wykonując niebezpieczne manewry. Został schwytany po tym, jak stracił panowanie nad autem. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, a narkotest wykazał obecność środków odurzających. Grożą mu zarzuty za ucieczkę przed policją. Maj w Szczecinie to czas promowania rodzicielstwa zastępczego. Centrum Usług Społecznych zaprasza na dwa wydarzenia. W sobotę 16 maja w Fabryce Wody odbędzie się rodzinny festyn z animacjami, warsztatami i konkursami. Zaplanowano także konferencję Dobro Dziecka jako wspólny cel poświęconą pieczy zastępczej i wymianie doświadczeń specjalistów. Wydarzenia objęte są honorowym patronatem prezydenta Szczecina, a partnerem jest Fabryka Wody. King Szczecin dobrze rozpoczął play-offy Orlen Basket Ligi, wygrywając w pierwszym ćwierćfinałowym meczu z Zastalem Zielona Góra. Nie był to jednak popis dominacji Wilków Morskich, a zacięty pojedynek, bo losy zwycięstwa ważyły się do ostatniej sekundy.
20: Mecz tak, jak się spodziewaliśmy, na żyletki. Bardzo nerwowo szliśmy w mecz, od razu pierwsze trzy akcje.
18: Mówił po spotkaniu szkoleniowiec Kinga Szczecin Maciej Majcherek. Drugi mecz ćwierćfinałowy w Enea Arenie w sobotę o 18:00. Później rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry. Do półfinału awansuje drużyna, która pierwsza zdobędzie trzy zwycięstwa. I na zamknięcie o nietypowym spacerze. Ropuchy ze Szczecina zyskają własny tunel pod ulicą Smoczą. Trwa budowa specjalnego przejścia dla płazów, które ma chronić ropuchy szare przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony ruchu drogowego. Tunel z prefabrykatów betonowych umożliwi zwierzętom bezpieczną migrację do miejsc rozrodu. Trwa przebudowa ulicy Krzemiennej. To tyle teraz, a za moment pogoda.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Pogoda w Szczecinie całkiem niezła, chociaż momentami wieje nieprzyjemny wiatr, więc jeśli gdzieś musicie wybrać się na miasto, to warto mieć kurtki, takie parki z kapturem najlepiej, do tego może jakaś czapka albo apaszka pod szyję, to nam się dzisiaj przyda. No i parasolki, bo mogą być przelotne opady deszczu, burze oraz grad, więc tutaj uwaga. Jutro do 15 stopni w naszym mieście ma być więcej słońca od samego rana. Jeśli chodzi o weekend, ten ma być słoneczny.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Skoro mamy deszczowy czwartek, co rozsypać w ogrodzie, żeby pozbyć się ślimaków? Jest patent, zaraz wam go zdradzimy.
23: Najlepiej zrobić to po deszczu. Anka i Fiołas, witajcie. To Kajgo na start.

0: Taki sentymentalny ten Damiano Dawid, ale przyjemnie się od niego robi. The First Time za nami.
1: A dzisiejszy deszcz warto wykorzystać, jeśli macie ogród. Co rozsypać, żeby pozbyć się ślimaków? Fosforan żelaza, kochani, jest bezpiecznym, a nie chemicznym rozwiązaniem.
0: O, proszę
1: albo,
0: bardzo.
1: Albo wysuszone fusy po kawie.
0: No.
1: To też odstrasza ślimaki.
0: Oczywiste, oczywiste. Ty widziałeś kiedyś takiego po kofeinie ślimaka, jak musiałby zasuwać? No przecież to się kłóci ze sobą, no.
1: Oksymoron, ślimak na spidzie.
0: Co innego człowiek na kofeinie. Tego popołudnia to się jeszcze przyda. A do tego Iben.

0: Ta nowość od Gibbsa, Kukona i Jonathana to jest idealna propozycja do romantycznego cruisingu po mieście.
1: Jeżeli w waszym wakacyjnym cruisingu leży w planach Zakopane, najpopularniejszym pluszakiem i najdroższym nie będzie już biały miś od zdjęć.
0: Jak to, jak
1: jest
0: to?
1: Jest nowy hit na straganach i o nim opowiemy wam za moment w RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Siedzę na Maxa.
2: Szczecin 98,4 FM.

0: Od razu czuć, że weekend zbliża się wielkimi krokami. Andy Dust za nami w RMF Max. Zbliżają się też wakacje i na was gotowi są już górale. Pytanie, czy wy jesteście gotowi na nowy hit straganowy Zakopanego?
1: Uwaga!
0: Pluszowe cypki, czyli no oscypki takie pluszowe, aha, z oczami. W zasadzie są dwie wersje, męska, czyli cypek, i żeńska, cypinka.
1: Ach, cypinka, to bardzo miło, bo już myślałam, że po gęsi i pipie to nic mnie nie zaskoczy, a jednak.
0: No, gdyby połączyć cypinkę z gęsią pipą, mogłoby być ciekawie, ale póki co skupmy się na cenach. Wahają się między 50 a 120 zł za największą wersję cypków.
1: No więc jaki kraj, takie labubu, umówmy się. A w ogóle to umawiamy się jutro po 13, bo dzisiaj już musimy się zbierać.
0: Anka i Fiałas, dzięki za wspólny czwartek. Bracia Kacperczyk i Wito, z nimi was zostawiamy. Bo to nie...

0: Pluszowy Maj.
1: Jadąc przez Polskę co krok trafiamy na projekty, które zostały zrealizowane dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zajedziemy do Bochni i odwiedzimy najstarszą w kraju kopalnię soli. Gotowi? No to jedziemy z nami Krzysztof Zięba.
2: Ruszamy ze stacji Campi, pojedziemy na stację Kinga, czyli za kaplicę Świętej Kingi. To będzie ruszył pociąg. To jedyna kaplica chyba na świecie, gdzie linia kolejowa przejeżdża przez jej środek. To jest takie najszersze, najdłuższe wyrobisko, bo ona ma w sumie prawie 2 kilometry. Czyli stąd transportowana była sól do tego poziomu i podszyb do wywiezienia na górę.
3: Przed nami ta podziemna kaplica.
2: Teraz właśnie przejeżdżamy przez kaplicę
3: i kończymy.
2: I dojeżdżamy do stacji Kinga.
1: Kolejka odhaczona, ale to nie wszystkie atrakcje.
4: Możemy przepłynąć pod ziemią łodzią, możemy zjechać 140-metrowej długości zjeżdżalnia do komory ważeń.
1: No to próbujemy, dobrze, co robimy?
2: Siada się na takiej specjalnej poduszce.
1: A tamten pan na dole mnie złapie.
5: Tak, tak.
1: No i tak dojechaliśmy do końca tego zwiedzania, ale przed nami jeszcze wiele fajnych miejsc, które powstały dzięki funduszom z Unii, bo te pieniądze pomagają.
4: Zdecydowanie pomagają. Są to bardzo znaczące środki, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne.
1: A już teraz wpadajcie na rmfmax.pl, bo mamy dla was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
6: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Audycja zawierała lokowanie produktu.
6: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
7: Reklama.
8: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów w sąsiedztwie lasów z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
0: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
13: Zapraszam Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
14: I po reklamie.

0: Minęła 17. Monika Kołutowska. Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Witam po południu. Wakacje coraz bliżej. Jeśli na zagraniczny wypad zamierzasz zabrać swojego psa, zadbaj o wyrobienie mu paszportu z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może się to nie udać.
1: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić.
0: Apeluje weterynarz ze Szczecina, Leonard Gugała. Paszport jest niezbędny do podróżowania z pupilem po krajach Unii Europejskiej.
2: To jest RMF Max Szczecin.
0: We Fleszu trochę o inwestycjach. Na ulicy Struga w Szczecinie trwa wymiana starych lamp sodowych na nowoczesne oprawy LED. Łącznie zamontowanych zostanie 1500 nowych opraw, co ma poprawić jakość oświetlenia, zwiększyć efektywność energetyczną i obniżyć koszty utrzymania. Sobota w Szczecinie minie pod znakiem Nocy Muzeów.
3: Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków, właściwie dwie galerie, obydwie na ulicy Koński-Kierat, Galeria Mały Kierat, wystawa zdjęć i plakatów Franka R. Hoffmana z Berlina, a w Galerii Spab Kierat wystawa połączona z happeningiem artystycznym Akt Tworzenia 4, krajobraz ciała Joanny Mieszko-Nity.
0: Dodała Elżbieta Jurska z Muzeum Narodowego w Szczecinie. W Szczecinie także podpisano umowę na remont 2 dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich. Inwestycja warta ponad 36 milionów złotych obejmie wymianę wszystkich instalacji podziemnych. Remont ma na celu ostateczne zabezpieczenie zabytku przed ryzykiem katastrof. Na koniec zostanie ułożona nowa równa kostka wewnątrz kompleksu. Prace poprawią bezpieczeństwo i estetykę zamkowego dziedzińca. We Fleszu teraz trochę sportu. Jak ustaliliśmy, Julia Orzoł, ważna zawodniczka Chemika Police, podpisała nowy kontrakt na kolejny sezon Tauron Ligi. Siatkarka wystąpiła we wszystkich meczach zespołu w minionym sezonie. Klub Lotto Chemik Police podkreślił jej rolę w wyjściowym składzie drużyny. Nowa umowa zapewni jej grę w rozgrywkach przez kolejny rok. To ważna informacja dla fanów zespołu z Polic. I jeszcze krótkie info. W Szczecinie 16 maja odbędzie się festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Na wołach Chrobrego przygotowano atrakcje. Na koniec jeszcze o rzece Drawie. Szczecińscy naukowcy zaplanują pracę, dzięki którym zwiększy się liczba gniazd łososia.
4: To, co jest dużym plusem tego projektu, to jest to, że szukamy tutaj rozwiązań bliskich naturze i stosunkowo tanich.
0: Dodał Maciej Chumiczewski, przedstawiciel jednego z partnerów projektu.
2: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Pogodowo w Szczecinie całkiem nieźle momentami, bo wychodzi słońce i to jest ta lepsza wiadomość. Gorsza jest taka, że momentami nachodzą chmury i wtedy ten biometr jest niekorzystny. Trochę niskie ciśnienie, wahania nastroju mogą nam dzisiaj towarzyszyć. Czas chyba na jakąś dobrą popołudniową kawę. Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj dzisiaj do 12 stopni. Jutro do 15, chociaż na termometrach o poranku zobaczycie około 9 stopni, a weekend ma być piękny i słoneczny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Kochani, odważnym kraulem wpływamy w dzisiejszy kanał nadawczy i płyniemy przez niego z otwartymi oczami.
7: Ale w okularkach, tak żeby nie szczypało w oczka.
6: To właśnie, bo no. W kanałach to różnie też z tą czystością wody.
7: Ale my czyści, zwarci, gotowi, trochę zmęczeni, ale z dobrą energią rozkręcamy kanał nadawczy. Natalia Kawałek.
6: Michał Siwek.
7: Jedziemy z tym.

0: jest energia, to jest moc, to jest ATB i Ecstasy w RMF Max, w kanale nadawczym.
1: To ja już nawet nie wiem, co więcej powiedzieć, ale cudowny jest ten numer. I Natalia dzisiaj twierdzi, że ma dużo energii, bo tak, była dzisiaj rano na treningu. Ja mówię, poczekaj, jeszcze jutro rano obudzisz.
0: Jutro rano jeszcze będzie dobrze, mamy to ustalone, dopiero sobota będzie bolesna. Ja to wiem, że moje ciało potrzebuje więcej czasu na zakwasy.
1: Ale dzisiaj elegancko, uśmiech
0: nie,
1: tutaj,
0: super.
1: Źrenice lekko rozszerzone.
0: Tak, a tylko jedną kawę piłam i to nie świeżo po treningu, tylko trochę później, więc ja już tutaj nogi, no przebieram nogami tak, że ja nie wiem, jak ja wytrzymam przed mikrofonem do 20. Ja ci gdzieś ucieknę.
1: Ja wytrzymam z tobą przed mikrofonem. Co wam daje energię? Piszcie na Messenger RMF Max. Z tego dziś będziemy pisali piosenkę.
0: Tak, i z tego będziemy was trochę rozliczali, ale tylko troszeczkę.
1: Odrobineczkę, tak.
0: Co wam daje energię? Piszcie na Messengera RMF Max. Przyjmujemy wszelkie propozycje, a później piszemy z tego piosenkę, którą jeszcze w tej godzinie usłyszycie na naszej antenie.
1: Myślisz, że napisze Kizo? Daje energię mi piękna pogoda.
0: Ej, liczę na to.
2: To miasto pachnie jak gota.
0: Kizo, jeżeli nas słyszysz, pisz śmiało Messenger RMF Max.

0: Anonima i Georgie Beautiful. No pięknie, pięknie gramy w RMF Max, ale mamy dla was też piękny skandal prosto z Częstochowy. Częstochowa, pozdrawiamy was, wariaty.
1: Miasto, które powstrzymało Szwedów. Obrońcy Częstochowy. Nie obronili się przed najazdem z Konina.
0: Najazdem jednoosobowej armii, można powiedzieć. Chodzi o Fagatę, która zagra na częstochowskich juwenaliach 22 maja. No i studenci są oburzeni, że to jest skandal, że to jest w ogóle niepoważne, że powinni ją odwołać, jakoś wyjść z twarzą, że to jest obrażanie studentów, tak. Patologia. Słuchajcie, same komentarze tego typu się pojawiają.
1: Tu się oczywiście ratusz odcina od organizacji tego koncertu. Mówi, że oni sobie tam wybierają, kogo chcą.
0: My rączki mieliśmy tutaj, nie my klikaliśmy w rezerwację.
1: Rączki nad kołdrą.
0: Dokładnie.
1: No i oprócz tego Fagata też obiecuje, ale spokojnie, spokojnie. Będzie tak, że będzie grzecznie.
0: Ja czekam na to, aż ona zmieni teksty. Że to będzie Fagata, ładna dziewczyna spod Konina.
1: Max. Nie wiem, czy tego Konina też nie trzeba zmienić.
2: Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Cleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 18 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem na ulicy Struga w Szczecinie. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań. Z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
15: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
16: I po reklamie.

0: Katy Perry w RMF Max. Oj, a co to mi się takie napięcie zrobiło? Nie,
1: zostaw.
0: Zostawić?
1: Zostaw, bo będzie napięcie.
0: Dobrze.
1: Dzisiaj o 23:00.

0: 40. Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną i to będzie mecz, ważny mecz. Prawda?
1: Nie, no buduj to napięcie.
0: Nie mam nic więcej do powiedzenia.
1: Nie, to jest, kochani, to jest półfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie, czyli to...
0: Roma,
1: yeah. Zwycięstwo.
0: Na to liczymy.
1: I w finale czeka już Coco Gauff. Nie, bo to
0: mi się... Ona już czeka. Ona już z tą paletką. Gdzie jest ta druga?
1: Źle mi się mówi. Taki klimat bardziej potrzebuje do mówienia o Idze Świątek, bo ona wreszcie buduje taką naprawdę spektakularną formę po okresie trochę gorszych występów. Choć jak dziennikarze próbują ją o to pytać, to strasznie ich tam niszczy, jak ktoś powiedział: Iga, czy możemy powiedzieć, że wracasz po zwycięstwa? To Iga spojrzała na niego i powiedziała: to gdzie ja byłam?
0: Nie wiem, ale też nie chciałabym być bardzo w skórze tego dziennikarza, który zadaje pytania. Ja w ogóle nie wiem, czy ja bym była w stanie jej zadać jakiekolwiek pytanie. Czy ona by mnie nie zniszczyła właśnie taką reakcją?
1: Nie, ciebie nie, bo ona ma na drugie Natalię, tak jak ty masz na pierwsze. I to jest taka więź, której nie jesteś w stanie zniszczyć. Iga Świątek dziś o 20:30 walczy o finał WTA w Rzymie, więc warto włączyć, warto kibicować. My na pewno będziemy to robić.
0: I oczywiście warto zostać blisko RMF Max, bo nie tylko newsy sportowe, ale też fantastyczne bęgery podrzucamy. Tabletka. Daleko

0: On wie, jak napisać piosenkę o ciarkach, tak żeby faktycznie mieć ciarki. Jedyny, niepowtarzalny Ed Sheeran, który piosenkę może zrobić ze wszystkiego.
1: To zupełnie tak jak my, ja i Natalia, którzy piszemy dziś piosenkę o tym, co daje wam energię. Już za późno, żeby dorzucać swoje wiadomości na Messenger RMF Max, ale nie za późno, żeby zostać z nami, żeby tej piosenki posłuchać w RMF Max.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
13: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Pogodowo w Szczecinie całkiem nieźle momentami, bo wychodzi słońce i to jest ta lepsza wiadomość. Gorsza jest taka, że momentami nachodzą chmury i wtedy ten biometr jest niekorzystny. Trochę niskie ciśnienie, wahania nastroju mogą nam dzisiaj towarzyszyć. Czas chyba na jakąś dobrą popołudniową kawę. Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj dzisiaj do 12 stopni, jutro do 15, chociaż na termometrach o poranku zobaczycie około 9 stopni, a weekend ma być piękny i słoneczny.

0: ale to jest duo Alok i Kalik Dive Into Me. I myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że Alok to jest taki gość, który aktualnie jest na fali wznoszącej i swoją drogą, gdybyście chcieli go usłyszeć na żywo, to 24 maja będzie w Warszawie i bilety chyba nawet jeszcze są. Z tego co widzę, jest też opcja, żeby złapać go na jakimś festiwalu muzycznym, także moi drodzy, fani Aloka, po prostu się rozglądajcie po internecie.
1: Ale teraz coś lepszego niż Alok. Ja pozwolę sobie zaryzykować takie stwierdzenie. Piosenka
0: słowa
1: napisana przez nas osobiście, a oczywiście o rzeczach, które dają wam energię.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.

0: wiecie, jaki ze mnie macho.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa. Hity na
3: maksa. Macho. Kobiety nie wybaczczo.
4: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Co to jest za energetyczny duet? Dziś w ogóle słowo energia jest jakimś punktem przewodnim naszego kanału nadawczego w RMF Max.
1: Oj tak, to się wszystko przewija i myślę, że jeszcze będzie przewijać, bo ta energia powróci po 18, bo będziemy mieli dla was coś smakowitego. Max. Takie tako.
0: Tako Hemingway niedługo gra koncert. I można się na niego wybrać. Tylko tyle mówię, już nic więcej nie mówię.
2: Reklama.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszam Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
3: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. I po reklamie.

0: i 4 FM.
1: Czas na lokalny flash w RMF Max. Szczecin i newsy w skrócie. Monika Kołutowska, witajcie ponownie. Uniwersytet Szczeciński stawia na ekologię. Tym razem naukowcy chcą zająć się rzeką Drawą.
2: To dla nas jest wyjątkowy projekt, ponieważ nosi znamiona nie tylko projektu naukowego, ale praktycznego, o dużej wartości praktycznej.
1: Chodzi o poprawę warunków hydrologicznych i ochronę przyrody w dobie zmieniającego się klimatu.
2: Te blisko 5,5 miliona euro to są pieniądze, które mam nadzieję w ramach projektu Life Drawa BIS pozwolą na renaturalizację jednej z najlepszych, najwspanialszych polskich rzek. To jest jedyna rzeka w Europie, która po raz drugi otrzymała dofinansowanie, wsparcie w ramach programów europejskich, w ramach programu LIFE.
1: Dodał profesor Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Policjanci z Zachodniopomorskiego zatrzymali ostatnio sporo osób. Więcej sprawdził dla Was Dawid Siwek.
3: Zatrzymania w większości przypadków były poprzedzone ustaleniami miejsc, w których mogą ukrywać się ścigane osoby. Zajmowali się tym zarówno dzielnicowi, jak i kryminalni z różnych jednostek. W grupie 22 zatrzymanych jest jedna osoba poszukiwana listem gończym. Wobec 10 osób sądy i prokuratury wydały nakazy do prowadzenia, a kolejnych 11 osób było poszukiwanych do ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych. Część zatrzymanych bezpośrednio trafiła do aresztu śledczego lub zakładu karnego, gdzie rozpoczęła odsiadkę zasądzonych kar.
1: A Teatr Współczesny pracuje nad nowością. Będzie zaskakująco. Teraz krótko o tym, co na Was czeka.
4: Jest to pewnego rodzaju oczywiście fantazja, bo jesteśmy w roku 2028. Pielinek przeskakuje w jakieś inne podmioty mówiące. Czasami czuć, że to jakby mówi ona ze swojej pozycji. Czasami podszywa się pod głos wyobrażonych wyborców lub wyobrażonych przyjaciół czy popleczników Trumpa, więc to jest taka kakofonia różnych głosów. Ja musiałam to podzielić i zaproponować pewien świat przedstawiony, stąd ten pomysł.
1: Dodała autorka adaptacji Joanna Bednarczyk. To wszystko już jutro, a teraz szybko jeszcze ważne info. Ropuchy szare z Puszczy Bukowej mają własny tunel pod ulicą Smoczą w Szczecinie. Betonowy przepust umożliwia płazom bezpieczne przechodzenie pod jezdnią podczas wiosennych migracji, chroniąc je przed śmiercią pod kołami aut. Tunel powstał w ramach przebudowy ulic Krzemiennej i Smoczej, której koszt to ponad 18 milionów złotych. I na zamknięcie o dużej szczecińskiej inwestycji. Kolejna duża inwestycja rozpocznie się wkrótce na Zamku Książąt Pomorskich. Po odbudowie skrzydła północnego i gruntownym remoncie zamkowych tarasów czas na przebudowę dziedzińców. Przez 2 lata duży dziedziniec, jak i dziedziniec mynniczy będą niedostępne.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Przydadzą się jakieś sweterki, luźne bluzy albo kurtki, bo momentami wieje, jest chłodno i nieprzyjemnie. Na termometrach tylko do 12 stopni dzisiaj. No i kolejne dni będą nieco cieplejsze, bo jutro na przykład 15, a w weekend nawet do 17 stopni. Weekend ma być słoneczny, z tego bardzo się cieszymy. No ale tymczasem dzisiaj mogą nawet być burze z piorunami, mogą być opady deszczu i gradu. Warto schować rzeczy z balkonów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: To jest RMF Max i zaczynamy mocno, bo zaczynamy od Loco Loco, od Gordo, a za mikrofonami Michał Siwek,
6: Natalia Kawałek, później po Loco Loco będzie Pitbull, a później będą jeszcze bilety na Taco Hemingwaya.

0: Legenda Pitbull we własnej osobie w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: I po tym nie musielibyśmy dodawać już nic, ale mamy coś do dodania, wręcz do dania wam. Podwójny bilet na najbliższy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja. To są koncerty, które generalnie są wyprzedane, są jakieś pojedyncze bilety na resale'ach, ale wiecie, tam te ceny są średnio interesujące, a my mamy za darmo dla was bilety.
0: Za darmo! Mm-hmm. Nic się nie płaci, drodzy państwo.
2: Nic.
0: To tak jak promocja, tylko taka 100%.
2: Tak, to jest najlepszy rabat, jaki możemy wam dać. Rabat 100%.
0: Dzień dobry, możemy państwu zaproponować rabat 100%, tak. Tylko jedyne, co trzeba zrobić, to zgłosić się do zabawy, drodzy państwo, kreatywną odpowiedzią na pytanie, co robisz tak o...
2: Tego. No, to możecie do nas śmiało pisać na Messengerze RMF Max, piszcie do nas priv. No i sobie znajdziemy tych, którzy coś dobrze robią. Tego.

0: No trzeba było pozwolić jej dośpiewać. Dua Lipa w RMF Max, podróżniczka, dziewczyna, która zasypuje Instagrama takimi pięknymi zdjęciami, że nic tylko jej pozazdrościć, ale jest wiele osób, że...
1: A czego są te zdjęcia piękne u Dua Lipy?
0: Jej, ale też widoków, jej narzeczonego, wkrótce męża, jedzenia, wszystkiego.
1: To koniecznie muszę odwiedzić jej Instagram w takim razie.
0: Proszę cię, przecież wiem, że obserwujesz. Ty już tutaj nie bajeruj, błagam cię.
1: Ale a propos podróży, Salvatore Curcio. Tak to się czyta?
0: Nie mam pojęcia, nie znam pana.
1: Salvatore Curcio. Umówmy się na potrzeby dzisiejszej rozmowy, że właśnie tak się czyta jego nazwisko, bo pięknie to brzmi. Curcio. Pan Curcio to jest instagramer, który relacjonuje swoje życie w Polsce, ale oczywiście jest Włochem.
0: Jest Włochem, ale Polską jest zachwycony, zaczarowany i ostatnio na przykład wrzucił na Instagrama takie nagranie, że polskie pociągi to jest w ogóle zupełnie inna gęstość i że on poleca totalnie, że w polskich pociągach jest spokój, że jest pięknie i na przykład wrzucił takiego podróżnego, który sobie siedzi w ciszy w wagonie bezprzedziałowym i robi na szydełku.
1: To jest niesamowite, bo ja jakoś akurat zawsze tymi innymi pociągami muszę jeździć, wiesz?
0: Słuchaj, chyba nie tylko ty. Pan Curcio to ma fart. No, duży.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juwenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaspa Łagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.

0: co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
5: I po reklamie.

0: No i takie emocje pojawiły się w studiu, drodzy państwo, że aż się końcówka Damiana Dawida ucięła. Ale spokojnie, zastąpimy tę piosenkę czymś równie wartościowym. Dominiką. Dzień dobry, Dominika.
1: Dzień dobry, hej.
2: Dominika, pierwsze pytanie do ciebie. Co robisz tak o...
1: Tak o, łowię sobie rybki, no i trenuję pieski, moje prywatne pieski.
2: Ale napisałaś nam jeszcze, że aktualnie jedziesz zdać egzamin na kartę wędkarską.
1: Tak, to prawda, właśnie to robię w tym momencie.
2: Słuchaj, jest też szansa, że złowisz jeszcze bilety na Taco Hemingwaya, ale także mamy nadzieję, że...
0: Czy my tak szybko przeszliśmy?

0: Dalej od tematu karty wędkarskiej. Ja chcę wiedzieć, czy są jak na przykład mandaty za złe zarzucenie wędki do jeziora? Czy co na tej karcie wędkarskiej się robi?
1: To znaczy karta jest niepotrzebna do tego, żebym mogła sobie legalnie łowić na zbiornikach państwowych, ale aktualnie łowiłam cały czas na komercyjnych, także wszystko legalnie oczywiście.
2: Czyli to jest trochę jak karta rowerowa po prostu, okay. Jak chcesz łowić, tak. To dobrze mieć.
0: Myślałem, że bardziej spektakularne jednak tutaj są jakieś ryzyka. Ale dobrze, Dominika, tak, dzisiaj do złowienia wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, w związku z tym właśnie było to pytanie. Ty znasz zasady, ale przypomnij słuchaczom. Trzy cytaty zostaną ci zaprezentowane, a ty będziesz musiała zdecydować i rozróżnić, czy to cytat z piosenki Taco Hemingwaya, czy to cytat z Ernesta Hemingwaya.
2: Czyli krótko mówiąc, który to Hemingway? Którego znasz lepiej?
1: Chyba tego pierwszego.
2: Chyba Taco. No mamy nadzieję, no bo w sumie bilety mamy na Taco Hemingwaya, na Ernesta to nie bardzo. Nie mamy też żadnych książek tutaj w redakcji, także mamy nadzieję, że poradzisz sobie dobrze. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy cytat?
1: Tak, jestem.
2: No to lećmy z tym.
3: Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki, kiedy jestem obudzony.
2: Brzmi ci to bardziej jako numer Taco, czy bardziej coś z pana Ernesta?
1: Bardziej coś z pana Ernesta.
2: Sprawdźmy.
3: Tu Ernest Hemingway, co tam wariaty? Myśleliście, że to Taco? Ha, ha, ha. Nie, to ja.
0: To było autentyczne nagranie Ernesta Hemingwaya.
2: Tak, nagrał nam głosówkę na Messengerze.
0: Tak, ale to oznacza, że twoja odpowiedź była poprawna, Dominika. Punkt super. Dla ciebie, tak jest.
2: Czyli krótko mówiąc, potrzebujesz jeszcze jednego punktu, żeby mieć podwójne bilety na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja, więc no mamy nadzieję, że się to uda. Zobaczymy.
0: Posłuchaj.
3: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
2: Ernest czy Taco?
1: Powiedziałabym, że Taco.
0: Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?
2: Czy potrzebujesz telefonu do przyjaciela?
1: Ostateczna.
0: To sprawdzamy.
4: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
0: A mi coś mówi, że to nie brzmi jak Ernest Hemingway, co oznacza, Dominika, że ty się wybierasz na koncert Taco.
1: Wow, brawo, super, to na sobie gratuluję.
2: Też ci gratulujemy, bo byłaś lekko zestresowana. Tutaj proszę bardzo, rozpykałaś, zrobiłaś to tak o, po prostu.
1: Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
0: Gratulujemy dla ciebie, gra teraz Taco na Fidei i Tamagotchi w RMF Max, a ty zaraz zabieraj swoją kartę wędkarską na koncert i po prostu w naszym imieniu baw się świetnie. Patrz.

0: Dziś jest klątwa wisząca nad RMF Max, drodzy państwo. Piosenki nie mogą zostać dokończone.
1: To ja się wiem, znowu jak ta wydarzyło. Klątwa ma na imię, słuchaj. Ale nie wypowiem tego imienia, bo to jest imię, którego wypowiadać nie wolno.
0: Nie wolno!
1: Za co powiedzieć, że za chwilę prognoza pogody i będziecie ze wszystkim na bieżąco.
0: Max. Bez klątwy ruszamy dalej w ten dzień.

0: Insta.
1: Przydadzą się jakieś sweterki, luźne bluzy albo kurtki, bo momentami wieje, jest chłodno i nieprzyjemnie. Na termometrach tylko do 12 stopni dzisiaj. No i kolejne dni będą nieco cieplejsze, bo jutro na przykład 15, a w weekend nawet do 17 stopni. Weekend ma być słoneczny, z tego bardzo się cieszymy. No ale tymczasem dzisiaj mogą nawet być burze z piorunami, mogą być opady deszczu i gradu. Warto schować rzeczy z balkonów.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Świecie, zatrzymaj się, bo faktycznie jest temat, nad którym trzeba się zatrzymać. Bo to jest za grube, żeby o tym nie powiedzieć.
1: Łódź, Częstochowa, Hongkong. Co łączy te trzy miejsca?
0: Henry Cavill, który porusza się w skórzanym płaszczu i macha mieczem.
1: Słuchajcie, to jest niesamowite, bo polski internet obiegły zdjęcia, informacje o Henrym Cavillu wymachującym mieczem na łódzkim dworcu.
0: Jeżeli ktoś nie kojarzy, Henry Cavill to jest ten aktor, który grał Wiedźmina, grał Supermana i on jest taki piękny i potężny i mówi, że żeby poderwać dziewczynę, to wystarczy po prostu zagadać, jemu żadna nigdy nie odmówiła.
1: Znaczy, jak na niego patrzę, to ja mu się nie dziwię rzeczywiście.
0: Też byś mu nie odmówił, co?
1: On nawet nie musi gadać.
0: No tak.
1: Ja absolutnie bym mu nie odmówił. Henrymu?
0: W życiu, nie ma szans. Ale to jest niesamowite. Idziesz sobie na pociąg, a tam Henry Cavill z mieczem w dłoni biega, macha. Co się dzieje?
1: Także nagrywali już w Łodzi, właśnie mają się później przenieść do Częstochowy, a na koniec, uwaga, uwaga, do Hongkongu.
0: To jest niesamowite. Ale tak myślę, że Henry po tym, jak zobaczył najpierw Łódź, i to dworzec w Łodzi, później Częstochowę, on już niczego więcej w życiu nie potrzebuje. Myślę, że to wywrze na nim, na pewno już wywarło spore wrażenie.
1: Jak jeszcze w Częstochowie na Juwenaliach wpadnie na koncert Fagaty? Proszę cię.
0: Wow.
1: Nigdy nie będzie taki sam.

0: zobaczcie, jak piosenka do końca leci.
1: Nacieszmy się tym. Nie wiadomo, ile razy nam się to jeszcze przydarzy.
0: Ale do samego końca John Summit z numerem All The Time i przed nami cała godzina całych piosenek, drodzy państwo. Będzie Jazzy Spritz, będzie Nico and Vince w numerze Am I Wrong. Ale to jest wakacyjny klasyczek.
1: Ale to obiecujesz. Ale to... Ja cię trzymam za słowa.
0: Trzymaj, trzymaj. Damy radę. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
10: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
11: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Lokalne newsy w pigułce już teraz we Flashu. RMF Max, Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie ponownie. W podszczecińskim Insku policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i wykonywał niebezpieczne manewry na drodze. Zatrzymał się dopiero po utracie panowania nad pojazdem. Okazało się, że nie ma prawa jazdy. Narkotest wykazał u niego środki odurzające. Teraz odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, a jeśli potwierdzą się wyniki testów, także za prowadzenie pod wpływem narkotyków.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Płazy mają swój własny tunel. Tak jest w Szczecinie.
2: Ratunkiem dla zwierząt żyjących w Puszczy Bukowej w pobliżu ulicy Smoczej ma być nowe przejście pod jezdnią, które właśnie jest budowane. Będzie to kanał z betonowych, prefabrykowanych elementów, które już przyjechały na miejsce. Po ich ułożeniu powstanie trwałe i odporne rozwiązanie, sprawdzone w wielu inwestycjach. Dzięki temu zniknie bariera, która często dzieliła siedliska Ropuch na dwie części. Tym samym w trakcie corocznej migracji do zbiorników wodnych, gdzie się rozmnażają, nie będą już narażone na śmierć pod kołami aut.
1: Informację zebrał Dawid Siwek. Właśnie trwa montaż nowego rozwiązania, dzięki któremu przejeżdżające tamtędy samochody nie będą już śmiertelnym zagrożeniem dla migrujących corocznie Ropuch. Zabytkowe pompy w Szczecinie przechodzą małe odświeżenie.
3: Tych pomp różnych i zwykłych, i tych historycznych w Szczecinie jest ponad 100, ale tych historycznych, na których zawieszamy oko, niespełna 30, dokładnie 28. My o nie również dbamy, szczególnie te historyczne, przed sezonem wszystkie sprawdziliśmy, czy urządzenia działają, czy te pompy wymagają naszego malowania, konserwacji, czy jakiejkolwiek innej interwencji. Sprawdziliśmy je wszystkie, ponad 60% działa, podaje wodę i prezentuje się pięknie. Pozostałe jeszcze wymagają troszeczkę pracy naszych mechaników.
1: To mówiła Hanna Pieczyńska ze szczecińskiego ZWIK-u. A już 2000 operacji z użyciem systemu robotycznego Da Vinci przeprowadzili lekarze w szpitalu na Pomorzanach. To sprzęt, który ratuje życie, mówi dr Krzysztof Kaseja.
4: W swojej karierze zawodowej przeszedłem chyba wszystkie możliwe etapy rozwoju, od chirurgii klasycznej, czyli od wielkich cięć, poprzez laparoskopię, aż wreszcie do chirurgii robotycznej. I proszę, uwierzcie mi Państwo, że to jest ogromny przeskok technologiczny, precyzja, jaką oferuje to narzędzie, komfort pracy chirurga przy wielogodzinnych operacjach, bo te nasze operacje to są operacje 4, czasami 5-godzinne, to proszę uwierzyć, że ma ogromne znaczenie dla przebiegu operacji, dla rokowania dla tych chorych.
1: Szpital na Pomorzanach stał się też ośrodkiem szkoleniowym dla przyszłych operatorów systemu robotycznego, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski. Pierwsze urządzenie pojawiło się tam 6 lat temu, a niedawno placówka dokupiła także drugie, nowocześniejsze.

0: RMF Max.
1: Totalny miszmasz dzisiaj w pogodzie, nawet burze z piorunami czy grad, więc warto pochować rzeczy z balkonów. No a jeśli chodzi o pogodę jutro, tutaj o poranku na termometrach zobaczycie 9 stopni. Może być chłodno momentami, więc warto z rana zarzucić jakąś taką kurtkę lekką z kapturem. To może nam się jeszcze przydać. W ciągu dnia jutro temperatura wzrośnie do 15 stopni. Sobota i niedziela w Szczecinie z temperaturą do 17 kresek.
2: Taktyczne zagranie pauzą. My umiemy to zrobić i czasem to robimy, ale za chwilę się zacznie ostra naparzanka bangerami, hitami na maksa, Jazzy i Spritz, to z tym duetem zaczniemy. Jak sobie Siwek włączy mikrofon, to co powie, no?
3: Rzecz. Ja nie wiem, czy dziś dam radę wcisnąć jakiś przycisk, który jest tym przyciskiem, który chcę wcisnąć i który należy wcisnąć, ale jak już mi się to uda, to zobaczycie.

0: Z zawodu ewidentnie szansonista to Somber, Back to Friends. No pięknie nam te piosenki śpiewa.
1: Jak trafiłaś na głupka przy drugim mikrofonie i musisz mi wytłumaczyć, o co ci chodzi.
0: Szansonista? No, że śpiewa piosenki. To tak z francuska się mówi.
1: Ja myślałem, że chodzi o jakąś szansę.
0: Daje nam szansę na to, żeby się zakochać w muzyce i w nim każdego dnia. To się wszystko zgadza, słuchaj. To wszystko da się uzasadnić.
1: Poetka w studiu. Dziękujemy bardzo. Przejdźmy do zabawy, bo zabawa jest i się rozwija pięknie. Zawodówka po raz kolejny wraca do RMF Max. Trzeba tylko napisać, za co kochasz swoją robotę na Messengerze. No i w ten sposób można wejść właśnie do tej zabawy.
0: Ale stop. Zanim nam to napiszecie, pamiętajcie, chodzi o to, żebyście napisali tak, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, a my będziemy musieli odgadnąć, a czasu na to wcale nie będzie dużo. Także macie nas trochę wpuścić w maliny, trochę nam utrudnić życie. A jeżeli nam dobrze będziecie utrudniać, to będziemy mieli gadżety RMF Max, takie fajne. Fajne, różne, ciepłe, ale na upalną pogodę też takie zimne się znajdą.
1: Wszystko będzie. Messenger RMF Max, za co kochasz swoją robotę.

0: Co za głos, co za piosenka, co za hit. Roxy, Faust, RMF Max ciągle z wami. Jak wam coś jeszcze do zrobienia dziś zostało, to warto z nami też zostać, bo tutaj energii będzie wystarczająco, żeby to wszystko jeszcze dziś sobie załatwić.
1: Taki jest plan. Energią będziemy się dzielić, bez kawy będziemy wam dodawać po prostu takiej mocy, takiego powera, że słuchajcie, nagle się zrobi 20 i poczujecie, a to już w sumie po robocie.
0: Ja też pozwoliłem sobie, a propos tej energii, taką listę wyświetlić i przytoczę ją, a potem powiem, o co chodzi, dobra? Skolim, Edyta Górniak, Grupson, Oskar Cyms, Zalia, Trzech Króli, Majka Jeżowska, Mortal, Posti, Fausti, Wojtek Szumański, Maryla Rodowicz. Co to za lista, Natalia?
1: Lista artystów.
0: To jest lista artystów. I na przykład 16 maja Zalia, Posti i Ola Bieniasz DJ Set. To wszystko się dzieje na lecie na maksa na naszej niezwykłej trasie koncertowej, która na razie to lato przywołuje. My tak zaklinamy, że to lato trwa.
1: Ja byłam na przywoływaniu lata w Gorlicach 3 maja i było tak gorąco, takie było słońce.
0: Działa.
1: Działa. Stuprocentowa skuteczność.
0: Bądźcie, 16 maja w Pile będzie epicka impreza. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem nocy
3: ukryć nas. Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Masz już Modivo Club Gold?
14: Nie, a warto?
13: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
14: Brzmi super, no to jak dołączyć?
13: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: Kto, no wiadomo.
17: Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

0: troski, piękny klimat, którego życzę również wam w tym numerze Dive Into The Ocean w RMF Max.
1: Mamy nadzieję, że wy też w miarę beztrosko sobie poczynacie, że to jest przyjemny wieczór, czy też późne popołudnie, w zależności za co uważacie godzinę 19. A z nami jest Karolina, mamy nadzieję, że też trochę beztroska. Cześć Karolina.
2: Cześć.
0: Jak tam dzień ci minął, Karolina?
2: A, spokojnie, spokojnie, jak najbardziej.
1: To jak
0: w robocie dzisiaj
1: tak.
0: Byłaś?
2: Byłam.
0: Jak było?
2: No ogólnie bardzo pozytywnie.
0: Nic nam nie zdradzi, nic nas nie naprowadzi.
1: Nie.
0: Bo słuchajcie, to jest zabawa oczywiście zawodówka. W niej będziemy próbowali zgadnąć, jaki zawód wykonuje Karolina. Na razie dowiedzieliśmy się, że kocha tą robotę za zielony katar wywołany alergią na szpinak.
1: Dla mnie to już brzmi podejrzanie. Karolina, jak można lubić katar?
2: Kapary to nie wiem, ale szpinak jak najbardziej.
1: Okej.
0: Okej, ale ty napisałaś, że kochasz robotę za katar.
1: Dobra, już się tam, wiesz, nie zagłębiajmy w detale, zacznijmy zadawać pytania, bo ja mam w głowie tyle pytań, że nie wiem, czy zdążymy je zadać w 90 sekund, bo tylko tyle czasu mamy, żeby

0: spróbować odgadnąć, jaka to robota.
1: Dobrze. Czy jesteśmy wszyscy gotowi? Karolina gotowa?
2: Jest.
1: My absolutnie...
0: No to ale powiedziała uczciwie, że nie jest gotowa i się rozłączyła.
1: To było trochę niemiłe, słuchajcie. Ale powiedziała, że nie jest?
0: Mhm.
1: Dobra, słuchajcie, to zadzwonimy do Karoliny za moment albo do kogoś innego, a wam może puścimy piosenkę.
0: To jest nasza robota, żeby puszczać piosenki.
1: Jaką chcesz piosenkę, Natalia?
0: Męskie granie orkiestra,
1: poproszę. No to jazda, proszę bardzo.

0: Jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy na przykład na prognozę pogody w RMF Max, napiszcie nam, to nie puścimy.
1: Nie puścimy?
0: Jakby ktoś nie był gotowy, to ja wszystko dla słuchaczy.
1: No dobra.
0: Ale wszyscy są gotowi, więc za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

0: Szczecin 98 i 4 FM.
1: Totalny miszmasz dzisiaj w pogodzie, nawet burze z piorunami czy grad, więc warto pochować rzeczy z balkonów. No a jeśli chodzi o pogodę jutro, tutaj o poranku na termometrach zobaczycie 9 stopni, może być chłodno momentami, więc warto z rana zarzucić jakąś taką kurtkę lekką z kapturem, to może nam się jeszcze przydać. W ciągu dnia jutro temperatura wzrośnie do 15 stopni, sobota i niedziela w Szczecinie z temperaturą do 17 kresek.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Alan Walker i Meek w numerze Dancing in Love w RMF Max. Jest już 19.55, więc najwyższa pora, żeby zerknąć do nowego zestawienia Hope Bands.
1: To prawda. I za chwilę Graba będzie zerkał, ale wcześniej zerkniemy jeszcze na kluby, gdzie się bawić, co się dzieje. A my tymczasem się żegnamy. Natalia Kawałek.
0: Michał Siwek.
1: To byliśmy my.
0: Pa.
2: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, tu Karola Kowalska. Witajcie, zapraszam na czwartkowy przegląd wydarzeń. A ten najbliższy weekend zdecydowanie ma jednego lidera, czyli 20. Europejską Noc Muzeów. Przed nami okazja, by zwiedzić nie tylko muzealne ekspozycje, ale też galerie, domy kultury czy instytucje oświatowe. Dużo się będzie działo, na pewno warto to wydarzenie rozważyć. Start już jutro o godzinie 18. Do zobaczenia między innymi 13 Mus, między innymi Fabryka Wody, czy chociażby zakulisowo Filharmonia. To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin. Przed nami także między innymi doskonała okazja, by nie tylko dobrze się bawić, ale też pomagać. Już jutro w hali Odra wyjątkowe wydarzenie, podczas którego będzie można wesprzeć Fundację Cancer Fighters, impreza rave na walkę z rakiem, czyli Noc z Misją startuje już jutro w hali Odra o godzinie 20.00.

0: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
3: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
0: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: I po reklamie.

Ja też będę miał dla was bilety, jakby co, na ING Silesia Beats. Tak więc słuchajcie RMF Max. Wieczorowo Przemek Grybowski, witajcie, a zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Dance. Dzisiaj sporo ciekawych nowości i premiery, a zestawienie w czwartek otwiera Wiktor Waligura. Witamy wśród najlepszych. Jego cztery pory roku.

0: DJ-a Marshmello, ale tak trochę jak Avicii kiedyś. Marshmello i Thomas Rhett z poczekalni listy Hot Bands w numerze Where We Go. Jeśli chodzi o premiery, to jeszcze w tej godzinie Somber, tak, mam dla was jego nowe numery, wróci David Guetta. No i premierowo także dzisiaj wieczorem świeży beat od Chainsmokers. To przed wami głosujecie, sprawdzacie nowości na rmfmax.pl, a my sprawdzamy, kto rozsiada się na miejscu dziewiątym. Tutaj Metzner, który zrobił właśnie taki nastrój w numerze Gotham.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

także alternatywy, ale tutaj w remiksie Jenny, Tame Impala, Dracula wciąż w zestawieniu listy Hot Bands, miejsce 8. Teraz jedna z wieczornych nowości. Mam dla was dużo dobrego bitu. Idzie lato, tak więc mamy też coraz więcej klubowych produkcji. No i ekipa Chainsmokers po dość długiej przerwie wraca na festiwale dookoła świata i macie ich w RMF Max. Chainsmokers i Oaks po raz pierwszy w numerze Echo. I feel you.

0: prawie się nie zestarzał, a ma już trochę lat. A wszystko odświeża David Guetta. Witamy, mamy nowość na miejscu siódmym, pozytywne Just The Way You Are od Milki w remiksie Davida, który wmieszał tutaj jeszcze jeden klasyk, czyli Music Sounds Better With You od jego francuskich przyjaciół z projektu Stardust. Takie francuskie house'y. Zostańcie z RMF Max, za chwilę polskie dance'y, wróci Andy Dust, no i będzie kolejna obiecana premiera, nowość jaką przynosi nam Somber.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
13: A w tobie?
12: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

I jak? Jest potencjał? Bo jest w tytule. Potential to Somber premierowo w czwartek w RMF Max po wielkich sukcesach. No ostatnio na przykład singla 12 to 12 czy Back to Friends. Mamy kolejną nowość i to był ten pierwszy raz. I myślę, że będzie do niego wolne miejsce, bo przecież w Polsce ma coraz więcej fanów. Zostańcie z nami za kilka minut. Powiem wam, jak się wkręcić na ING Silesia Beats, bo RMF Max ma dla was bilety. Teraz otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbens, a tutaj nowość od Gipsa. Jego

Shades of Blue, fajny klimat, tak trochę bardziej progresywnie, trensowo, lekko. John Samity, śpiewająca Julia Church, nowości z poczekalni. Otwieramy pierwszą trójkę. Kto chce potańczyć przy takich bitach już w czerwcu na ING Silesia Beats, mam dla was podwójny karnet na 2 dni do Chorzowa. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego, mam zadzwonić do ciebie dzisiaj wieczorem. Daj znać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS 3001. Takiego bitu też nie zabraknie pod sceną.

I trzecia premiera dzisiaj w tej godzinie na liście Hot Bands prosto z Los Angeles. Projekt Muna w numerze East Side Girls. A Muna to amerykańskie queerowe trio, tak więc zrobiło się, wiecie, tak bardzo tęczowo. Projekt tworzą Katie, Naomi i Josette. No w Los Angeles i dookoła są już bardzo popularni i czekają na wasze głosy w Polsce. Muna, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj czwartkowo Another Talk to You, na drugim White i jego California Love, a na miejsce pierwsze wraca, bo już tu był i rządzi na imprezach Gordo, jego Loco Loco. One.

0: Zwariowane Loco Loco wraca na miejsce pierwsze listy Hobbence to Gordo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, tu Karola Kowalska. Witajcie, zapraszam na czwartkowy przegląd wydarzeń. A ten najbliższy weekend zdecydowanie ma jednego lidera, czyli 20. Europejską Noc Muzeów. Przed nami okazja, by zwiedzić nie tylko muzealne ekspozycje, ale też galerie, domy kultury czy instytucje oświatowe. Dużo się będzie działo, na pewno warto to wydarzenie rozważyć. Start już jutro o godzinie 18. Do zobaczenia między innymi 13 mus, między innymi Fabryka Wody, czy chociażby zakulisowo Filharmonia. To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin. Przed nami także między innymi doskonała okazja, by nie tylko dobrze się bawić, ale też pomagać. Już jutro w hali Odra wyjątkowe wydarzenie, podczas którego będzie można wesprzeć Fundację Cancer Fighters, impreza rave na walkę z rakiem, czyli Noc z Misją startuje już jutro w hali Odra o godzinie 20.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
4: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: Miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

obejmuje noce. Jonathan Niwka i PZ, tak po zachodzie słońca. Przemek Grabowski, witajcie. Wieczorowo, czwartkowo, prawie weekendowo. Tak, dzisiaj też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. To już w czerwcu. Kto chce wygrać u mnie podwójny karnet na dwa dni? Słuchajcie, dla dwóch osób. Warto zapamiętać ten numer SMS 3001. Przyda się dosłownie jeszcze w tej godzinie. Ale teraz kolejna nowość. Nasz import aż z Kanady. Tam coraz bardziej popularny. Posłuchajcie, jak gra, jak śpiewa. Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear.

Offenbach. Dla wszystkich, którzy szykują się na sobotę w Pile, bo wiecie, co się wtedy wydarzy. No przecież wjeżdżamy w sobotę do Piły z naszą sceną Lato na Maxa już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek, szczegóły o tym, kogo tam spotkacie jeszcze dzisiaj wieczorem, ale jakby co, możecie sprawdzić relacje z ostatnich imprez także na naszym Instagramie RMF Max. Za kilka minut kolejna szansa, żeby wkręcić się również na festiwal. Tym razem na ING Silesia Beats, ale teraz wiosenna nowość na te cieplejsze trochę dni. Cleo i jej kolory lata.

0: Nostalgicznie, ale przebojowo. Joe i jego End of Beginning. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Mam tutaj kolejny karnet na dwa dni dla dwóch osób. Kto chce tam tańczyć i dlaczego? Możecie pisać. 3001 to numer SMS. Mogę zadzwonić do ciebie dosłownie za kilka minut. 3001. Czekam na was teraz.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: nasz. To pytanie zadał Sobel. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto tańcuje. Na ING Silesia Beats. Karol też by chciał. Witam cię w RMF Max, jak się masz?
1: Świetnie, Altan, u ciebie?
0: No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiosna jest, trzeba się cieszyć. Już nie przejmujemy się tymi ogrodnikami, że chłodno wieczorem i w ogóle rano. Ma być lepiej, ma być lepiej. Karol, w czerwcu będzie najlepiej. Ty chcesz na ING Silesia Beats z ekipą, która nie pyta, czy tańczymy, tylko pod którą sceną?
1: Oczywiście.
0: Super, no to nie będziesz miał problemu. Na pewno z zadaniem musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z tegorocznego line-upu.
1: Na przykład Dimitri Vegas.
0: No na przykład, no na przykład. I ojciec Giulermi, padre Giulermi, wiesz, takie alleluja, techno i do przodu. Oczywiście, Karol, masz podwójny karnet na dwa dni na ING Silesia Beats 2026.
1: Wow, dzięki, naprawdę, kurde, co za miłe zaskoczenie.
0: Pięknie, zbieraj ekipę, możesz już wszystkich poinformować, kogo pozdrawiasz.
1: No, bo swoją małżonkę, Iwonę, pewnie z nią pojadę. No i wszystkich znajomych, Marka, Agnieszkę, Pawła, Tomka, teściową.
0: Wiesz to, jak ukochana usłyszała, że pewnie, ja myślałem, że ty powiesz, że oczywiście, że z nią, a jak pewnie, to nie wiem, co tam będzie dzisiaj na kolację, czy w ogóle coś będzie. Karol, bawcie się doskonale, cześć.

Somber chciał powrócić do poprzedniego stanu, do stanu zostańmy przyjaciółmi, po tym wszystkim back to friends, i powrócił do listy Hot Bands, bo dzisiaj pojawiła się jego nowość, którą sprawdzicie w poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl, mam dla was mnóstwo świeżego bitu, no teraz kolejny kawałek, który ma szansę na weekendową jedynkę, może jutro przy piątku. Anima wieczorowo w RMF Max, jego Beautiful. You make me feel alive again.

0: See the Dream, tak śpiewa Alex Warren. Słuchając jego hitów na pewno człowiek nie zaśnie, a wiecie, że jest coś takiego jak dysania, jeżeli chce wam się spać, w szczególności rano. Dysania to taka niezdolność do porannego wstawania z łóżka. Chyba wszyscy czasami to łapiemy, ale jak już trzeba wstać jak najwcześniej, to wiadomo, kto budzi najlepiej. No jasne, że RMF Max, ale wieczorem też nie zabraknie dobrego bitu. Za chwilę Bibi Rexa i Faithless, New Religion.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
12: I po reklamie.

tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze tylko dwa dni i sobota. I wiecie, już niedługo Boże Ciało, a po Bożym Ciele to już odliczamy czas do wakacji. No już prawie jesteśmy na wakacjach. Prawie. Trzeba się jakoś pocieszać w połowie prawie maja. Teraz Ed Sheeran, kawałek, który pamięta ostatnie słoneczne lato na Maxa, jego Azizam.

On the Clock to Kesha w RMF Max. Na pewno miała takie ciche marzenie zaśpiewać może na amerykańskim mundialu. No niestety nie sprawdzi się. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia w USA zaśpiewa Katy Perry, ale kto zagra w przerwie w ostatnim finałowym spotkaniu? Już wiadomo, szczegóły za kilka minut. Teraz kolejna klubowa nowość tego tygodnia prosto z Brazylii. Wracają bracia w projekcie Dub Dogs. Polecam ich. Hauda.

Forever and a Day, Alex Lemiraż, tak z głową w chmurach. Chmury na pewno nam nie przeszkodzą, nawet jeśli się pojawią. W sobotę w Pile zapraszamy na kolejną imprezę, na kolejny przystanek naszej letniej trasy Lator Maxa. W sobotę wjeżdżamy do Piły i na naszej scenie Zalia, Posti oraz Ola Bieniarz, która zaprezentuje hiciory z RMF Max. Może także ten kawałek, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, który też śpiewa w tym sezonie na naszych imprezach, gdy będziesz sam.

0: Zabrali nas do Kioto, Kuban i Zalia. My z Japonii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Czas na muzyczne wydarzenia związane z mundialem. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia amerykańskiego piłkarskiego święta zaśpiewa Katy Perry, ale kto zaśpiewa na koniec, w trakcie finału? Już wiadomo. Chris Martin z grupy Coldplay został zaproszony do stworzenia line-upu na taki magiczny, krótki koncert w trakcie finału na mundialu. No i zaprosił Madonnę, Shakirę i chłopaków z BTS, czyli piłkarski finał będzie ekscytujący, także muzycznie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Teraz ekscytująca nowość, tym razem od Aloka. Dive into me.

Betty La to Tame Impala, ale w fajnym remiksie od Jenny w RMF Max. Teraz wiadomość dla niewyspanych ostatnio dziewczyn. Według badań kobiety, które śpią obok swoich piesków, wysypiają się lepiej. Lepiej niż gdy śpią obok swoich partnerów, bo wiadomo, partner ci czasem zachrapie. Piesek, no raczej nie. Raczej w nocy nie szczeka. Tylko sobie grzecznie czeka, aż powiesz mu dzień dobry. Zanim powiecie sobie dobranoc, polecam kolejną nowość. Dawid Podsiadło w RMF Max. Jego sezon.

0: I wyobraźcie sobie, że niedawno po wielu tygodniach w zestawieniu listy Hot Bands właśnie ten kawałek, Hello, wrócił na miejsce pierwsze w zestawieniu Eben. Dziękuję wam za wsparcie. Zostańcie z nami, bo za chwilę Gordo, dzisiaj oficjalna jedynka, jego Loco Loco, będzie też nowe męskie granie.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nowe męskie granie, które polecam na śniadanie, ale na kolację też taką późną. Przemek Grybowski, witajcie po 23. Teraz Taylor Swift, która ma niejednego sobowtóra. Są dziewczyny, które wyglądają prawie jak Taylor Swift i śpiewają prawie jak Taylor Swift. W Stanach Zjednoczonych to można sobie nawet zatrudnić, zamówić po prostu takiego sobowtóra. No, sobowtórkę Taylor Swift, która przychodzi do ciebie na imprezę, ubrana jak Taylor na koncercie i śpiewa. Niektórzy to rzeczywiście mogą się pomylić. Teraz oryginalna Taylor Swift.

Loru Dance, ale to był hicior kiedyś na liście Hobbence, to Stromae. Teraz dziewczyny, które chodziły chyba jeszcze do podstawówki, kiedy Stromae rządził na miejscu pierwszym, a teraz proszę bardzo, on czeka, a one rządziły ostatnio w zestawieniu. Mam dla was nowość od modelek. Gościnnie, wiadomo, jak zawsze ostatnio, Włodarski, tak akurat na lato, które się zbliża. Lubię cię jak lato.

Italo Disco będzie rządzić także w tym sezonie, w szczególności na imprezach The Colors w RMF Max. Teraz Kygo, który na pewno nie trafiłby do pewnego muzeum w USA, bo w Stanach jest takie muzeum nieudanych produktów i fatalnych wynalazków. Nawet porażka może dostać własną wystawę i Kygo raczej nie znalazłby tam dla siebie miejsca, bo jego każdy numer staje się hitem i sukcesem. Kygo wieczorowo w RMF Max z

Sota w RMF Max. Kto słucha nas wieczorowo, odkrywa polskie gwiazdy i pomysły na biznes. Słuchajcie, może warto skopiować pomysł ze Stanów. Są tam firmy, które organizują fałszywe zloty paparazzi, dziennikarzy dla klientów VIP. Nawet sława może być wynajęta na godziny, tak więc możesz zrobić show u siebie na osiedlu. Może w Polsce ktoś też chciałby to kupić. Ja myślę, że nie jeden influencer to na pewno.

Kłód to Asia Tomasik i nasze kolejne odkrycie w RMF Max. Czy ktoś z was robi o tej porze zakupy? No to może warto to przełożyć na jutro, najlepiej na rano, bo okazuje się, że ludzie częściej robią impulsywne zakupy przez internet właśnie późnym wieczorem, a jutro można żałować. No to odkładamy telefon i słuchamy dobrej nuty. Za chwilę Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

0: Bardzo mi przykro, tak śpiewa Dominik Czusz. Mi też bardzo przykro, kończy się czwartek, ale słyszymy się również piątkowo, już weekendowo. Przemek Grabowski, zapraszam na nasz wspólny wieczór, a wystartujemy o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Band, najciekawsze nowości. Jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats, karnety na 2 dni. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego? Można pisać. Mój numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość 3001. Miłej nocy, cześć!
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion